0: come on. Siołam.
1: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.
2: Not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, regulowane ceny paliw. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik i jest piękny. Szczegóły za chwilę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wertycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
1: Czekamy więc na ustalenia. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze Stowarzyszenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta około 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emerytarencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
1: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum w Warszawie. I w stolicy na chwilkę się zatrzymajmy. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik. Tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie Sernik, czy po prostu Sernik, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo.
2: Super FM. Pogoda.
6: Mimo tego, że godzina szósta, to w sumie taki serniczek to bym zjadł. Dobrze, pogoda oczywiście, 24 stopnie. Mówiłem, że dzisiaj będzie lepiej niż wczoraj. Już chyba to widzicie, że przejaśnienia, że słońce nam pojawia się na niebie. Tego słońca będzie dzisiaj naprawdę dużo. Wiatr słabszy niż wczoraj, 24 stopnie po południu, 20 to temperatura odczuwalna na wtorek i bez opadów deszczu.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Lato.
0: Super FM.
6: Tak można żyć. No tak można żyć. Wtorek. Już zapomnijmy o tym poniedziałku. Poniedziałku w ogóle nie było. Przyjmijmy, że dzisiaj jest ten pierwszy dzień tygodnia. Wczoraj był taki dzień zero. Wtorek, 28 lipca, 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, lato na antenie radia Super FM, Bartek Czetowicz. Muzyka, informacje z dróg, gry, zabawy, konkursy, nagrody. Tak będzie także dzisiaj. Bawimy się do godziny 10.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

Simply Red w Super FM. 10 minut po godzinie 6 we wtorek rano. Dzień dobry. Nie wiem, czy powinienem tak głośno mówić. Jeszcze może niektórzy sobie smacznie śpią. Nie chcę też budzić, jeżeli chcecie sobie wstać później. No ale wiem, że są z nami te ranne ptaszki. Ci wszyscy, którzy albo od 6 już w pracy, albo od 6 szykują się do wyjścia. Tydzień został do startu 83. edycji Tour de Pologne. No i tak się składa, że wyścig kolarski, kolarze ze światowej czołówki w tym roku odwiedzą także Szczecin. I tak się składa, że 3 i 4 sierpnia będą wyłączenia. Chodzi o zmiany w organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu będzie zjazd z trasy zamkowej w kierunku ulicy Jana Skolna oraz odcinek Nabrzeża Wieleckiego. To także ulica Małopolska od ulicy Jarowita oraz ulica Admiralska. Tam będą zmiany w organizacji ruchu. Przypomnę, 3 i 4 sierpnia. Oczywiście to wówczas te emocje związane z Tour de Pologne w Szczecinie. Na kolarze generalnie będą na Pomorzu Zachodnim, no bo także w Międzyzdrojach stamtąd właśnie podczas etapu będą jechać do Szczecina. No i w Szczecinie u stóp Wałów Chrobrego odbędzie się finał tego etapu.

Na antenie radia Super FM zawsze rano bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina. Teraz jest jeszcze spokojnie. Czekam też na sygnały od Was. Możecie dzwonić 912455 oczywiście. Dawajcie znać, jeżeli są kolizje, jeżeli są utrudnienia, czy na te programowe problemy dla kierowców. Jak na razie w kamerach miejskiego monitoringu widzę, że dobrze z przejazdem z Prawobrzeża do centrum i po ulicach centrum także powinno być przyzwoicie. Wychodzi słońce, wstaje nowy dzień. Dzisiaj pogodowo będzie lepiej niż wczoraj, moi drodzy, bo dzisiaj wiatr słabszy i więcej stopni, nawet 24, a przede wszystkim bez opadów deszczu.

0: To Paula Abdul w Super FM tuż przed wiadomościami. Pogoda już za chwilę na naszej antenie.
1: Super FM. Pogoda.
0: A za chwilę to już teraz. 23-24 stopnie po południu dzisiaj w Szczecinie. Dosyć ciepło, odczuwalna temperatura na poziomie 20 i cały czas słońce. Bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany. Tak to będzie we wtorek.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
2: Super.
0: 29 minut zostało nam do godziny 7, ależ ten czas szybko leci. 28 dzień lipca, wtorek i już myślę, że jesteśmy rozgrzani na resztę tygodnia w Radiu Super FM. Także Igo teraz w Super FM w piosence pod tytułem Helena, ale także jeszcze do godziny 7 The Rolling Stones, czyli tłumacząc 1:1 na język polski to toczące się kamienie. September, Brave, Bananarama. Będzie się działo w skrócie.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

jakie goodbye, raczej good morning, dzień dobry lato w Radiu Super FM, 6:38, ale jak kwiatowa potrzebuje remontu, miasto zapowiada

0: kwadrans.
1: 15 minut nam zostało do godziny 7. Dzień dobry, tu Super FM. I oczywiście na naszej antenie te bieżące informacje, również z dróg, również z ulic. Od dzisiaj rozpoczyna się planowana wymiana nawierzchni jezdni na Placu Odrodzenia i ulicy Piłsudskiego. W naszym mieście jezdnie w obu kierunkach, od Placu Odrodzenia do Placu Rodła. Tak poinformował w ostatnich dniach szczeciński zarząd dróg. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, przy czym na pocieszenie trzeba przyznać, że roboty prowadzone będą od dzisiaj do 20 sierpnia, cytuję, głównie w godzinach wieczornych i nocnych. No to teraz nie musimy się o to martwić, a wieczorem i w nocy warto uważać. Podkreślam, przypominam, chodzi o wymianę nawierzchni jezdni na Placu Odrodzenia i ulicy Piłsudskiego.

0: Dwie minuty i 7, 6, 5 sekund zostało do godziny 7, a więc wiadomości, serwis informacyjny w Radiu Super FM. Godzina 7, a po wiadomościach prognoza pogody nader optymistyczna dla Szczecina, także warto czekać. Bądźcie razem z nami na 97,5.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Jest 7. Wiadomości Super FM.
8: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu, zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów, w piątek do 37 stopni.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Dorota Wartycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat, poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
10: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
8: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
11: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
8: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe, regulowane ceny paliw. Już 136 tzw. czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
12: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
8: Nadal jedną z główną przyczyn wypadków tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy to ewakuowani we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wybuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
13: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
8: Najcieplej może być na południu. W zachodzie nawet 37 stopni, nieco chłodniej, zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: Teraz 13 stopni, ale cytując klasyka, rozkręci się. 24 po południu. Tylko słońce bez opadów deszczu i wiatr umiarkowany. Jutro 28, 29 nawet stopni. Także powoli wraca lato w Szczecinie.
14: Piękny. widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
16: Lato.
15: Super FM.
0: Pierwsze takty porannej zabawy Radia Super FM już za chwilę. Pierwsza wskazówka. Będziemy odgadywać szczecińskie miejsca na wakacje oczywiście. Szczecińska zabawa w szczecińskim Radiu Super FM. 3 minuty po godzinie 7. No i muzyka. Czasami szczecińska, generalnie światowa, znana. Tak będzie również w tej godzinie. Dlatego po prostu nastawiamy się od rana we wtorek na 97,5. I mówimy o szczecińskich sprawach. A muzyka momentami zaskakująca, muszę przyznać.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Kiedyś chciałem wam puścić, wyemitować ten utwór, ale mówiąc szczerze, nie miałem odwagi, ale teraz sam znalazł się na naszej playliście, czyli Modern Talking, nie żartuję, i Sherry, Sherry Lady w Super FM. Ta piosenka mi się kojarzy z Sylwestrem w Polsacie albo w Dwójce, jakoś tak to było. 4 minuty po godzinie 7.

0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: 400 zł do Excelmed, do zdobycia w tym tygodniu w Radiu Super FM. Jedyne co trzeba zrobić, to odgadnąć, o jakie miejsce na wakacje w Szczecinie chodzi, o jakie miejsce na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ale nie zawsze. Po wskazówkach. Pierwsza wskazówka już teraz, druga po godzinie 8. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. No to pierwsza wskazówka we wtorek jest następująca, że chodzi o miejsce, w którym podobno ukryty jest skarb. To jest miejsce ze skarbem. 9-1, 2-4, 5-5. Gdzie w Szczecinie ukryty jest skarb? Podobno. Ja nie wiem, czy ktoś ten skarb widział, ale legenda głosi, że właśnie tam skarb jest. 9-1, 2-4, 5-5. Dzwońcie i nagrywajcie się, mam nadzieję, z poprawnymi odpowiedziami. A te poprawne odpowiedzi mają szansę na nagrodę. Druga wskazówka we wtorek po godzinie 8. Także po 8 też warto słuchać Radia Super FM. Miejsce ze skarbem. Ciekawe.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Skarbem, który strzeżony jest przez ducha lasu. 9-1, 2-4, 5-5. Mrozu śpiewa, a wy dzwonicie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19, prawie 20 minut po godzinie 7 na ulicach Szczecina. Jeżeli kolejki czy utrudnienia się pojawiają, to są sporadyczne. To jest raz, dwa, kosmetyczne zaledwie. Na przykład przed Estakadą Pomorską jadący z Prawobrzeża do centrum, czyli klasyk w zasadzie, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Wydaje się, że ta sytuacja w okolicach Estakady Pomorskiej jest w miarę, jakby to powiedzieć, rozmasowana. Nie jest tak źle, jak było jeszcze parę tygodni temu. Jak pamiętam ja. Bogumińska, tutaj bez utrudnień, w drodze do centrum także, Obotrycka, Wilcza, Szczaniecki, Wszystkich Świętych, Aleja Wojska Polskiego w obie strony, czy na północy węzeł Głębokie, Kupczyka, Miodowa, Szafera, Modra i mógłbym tak mówić i mówić, bo tych kolejek długich nie ma. Coraz więcej samochodów na Gumieńcach, Europejska, Dworska, natomiast ci, którzy na Gumieńcach mieszkają, to w wakacje odpoczywają raczej od długich kolejek, bo to, co się dzieje w roku szkolnym i roku akademickim, przechodzi ludzkie pojęcie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Jeszcze kilka chwil, dajcie nam moment, tak naprawdę nieco ponad minutę, a my zaserwujemy wam najświeższe wiadomości ze Szczecina. Tak jest, wiem, że Andrzej Kutys już się szykuje. Za moment bliżej 7:30 pojawi się w studiu i odpalimy rakiety. Powiemy o tych najważniejszych informacjach ze stolicy Pomorza Zachodniego. Będą informacje sportowe, jest o czym mówić. Za nami przecież inauguracja PKO Bank Polski Ekstraklasy. Niestety falstart dla Pogoni Szczecin, no ale Darko Czurlinow został nowym piłkarzem Pogoni wczoraj ogłoszonym. To naprawdę duże wzmocnienie dla ofensywy portowców. Jeszcze do obrony ktoś by się przydał, mówiąc szczerze. O tym jeszcze będziemy mówić w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w radiu Super FM.
2: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
3: Reklama. Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na wtorkowe wiadomości zaczynam od kłopotów z wjazdem do centrum miasta. Jeszcze od Płoni z Krajowej Dziesiątki kierowcy zwalniają w okolicy tablicy z napisem Szczecin, a później kolejny dzień, mniej więcej za basenem górniczym, zaczynają się problemy związane z przebudową estakady pomorskiej, więc w tym momencie lepszym wyborem jest przejazd Floriana Krygiera. Przed rondem Hakena nie ma obecnie większych zatorów. No i przypominać jeszcze będziemy, że dzisiaj w późnych godzinach mają rozpocząć się prace na ulicy Piłsudskiego od placu Odrodzenia do placu Rodła na jezdniach w obu kierunkach. To będzie wymiana jezdni wieczorem i w nocy, ale będą oczywiście zmiany w ruchu i lepiej uważać przez cały dzień. I tak do 20 sierpnia, bo wtedy te prace w ścisłym centrum naszego miasta mają się zakończyć.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
5: Patrole służb w miejscach letniego wypoczynku w Szczecinie i ich efekty, zatrzymanie osób poszukiwanych, kontrole samochodów i prawie 200 wylegitymowanych osób, informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. To także oczywiście sprawdzanie aut na zachodniopomorskich trasach, przecież w najchętniej odwiedzanym przez turystów regionie w Polsce, a na mapie śmiertelnych wypadków w naszym województwie od początku wakacji już niestety 9 takich dramatów.
2: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
5: I tak jak się rzekło, porozmawiamy teraz o składzie piłkarskiej Dumy Pomorza, którą wzmocnił pochodzący z Macedonii Północnej Darko Czurlinow. Lewy skrzydłowy związał się z klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia. 26-latek ma już doświadczenie z gry w Ekstraklasie w sezonie 24-25. Zagrał 43 spotkania w barwach Jagiellonii Białystok. Tam zanotował 7 goli i 4 asysty. Na swoim koncie ma także 42 występy w reprezentacji Macedonii Północnej. Dodajmy, że Czurlinow był o krok od dołączenia do ligowego rywala Pogoni, czyli Widzewa Łódź. Jak zapewniał prezes Dumy Pomorza Aleks Hadidagi, nowy zawodnik wybrał jednak portowców ze względu na projekt sportowy, a cały proces transferowy w przypadku Czurlinowa trwał niecałe 5 godzin. Są tam też pewne kontrowersje dotyczące właścicieli klubów. Do tego wątku jeszcze będziemy wracać, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchesteru City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
6: A dziś o 11 swojego nowego selekcjonera przed przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych obejmie legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane. Zagłębie Lubin pierwszym liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Na zakończenie pierwszej kolejki Miedziowi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. Oba gole padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw do siatki trafił Jakub Sypek, a potem Marcel Reguła. Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecze Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6 i 4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet odpadła w Waszyngtonie w 1/8 finału.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Super FM. Pogoda.
0: Jeszcze może być chłodno, bo 14 stopni, odczuwalna temperatura teraz to 11, ale po południu 24. Dzisiaj bez opadów deszczu i tylko słońce, a to i tak przedsmak tego, co przed nami. W środę, jutro 28 stopni, a w czwartek według tych aktualnych prognoz od IMGW 35.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: To nie są żarty, naprawdę. 35 stopni w Szczecinie w czwartek. Wieny, to ja tutaj myślę, żeby nad jakąś wodę pojechać. 25 minut zostało. Do godziny 8. Dzień dobry.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Są kolejki, to znaczy trzeba zwolnić przed Estakadą Pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum Szczecina. Co więcej, utrudnienia na drodze krajowej numer 10. Chodzi o trasę ze Stargardu do Szczecina. Tak obrazowo zwalniamy w drodze prawie do tablicy Szczecin, tej wjazdowej, do naszego miasta. A więc tam też pojawiają się utrudnienia o tej porze i powoli kierowcy raczej jadą. Drogą krajową numer 10. Co więcej, to nie ma kolejek i jedziemy w ścisłym centrum Szczecina też.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

śpiewał Wiktor Waligura w Radiu Super FM. Mieszkańcy Gumieniec mają moc i to bardzo dużą. Od poniedziałku, od wczoraj wznowiono remont ulicy Zbójnickiej na Gumieńcach. Przez ponad miesiąc prace były zawieszone po tym, jak mieszkańcy zaprotestowali przeciwko odcięciu dojazdu do ich posesji. I wiecie, co się okazało? Po tym proteście rozwiązaniem okazała się budowa jednokierunkowej drogi tymczasowej od strony ulicy Europejskiej, która umożliwia dojazd do domów. Także, jak się okazuje, press ma sens. Brawo! Dla mieszkańców Gumieniec. Czasami warto zaprotestować. No, chyba my to mamy, Polacy, we krwi.

0: To Bon Jovi w Radiu Super FM. Bon Jovi, 5 minut zostało do godziny 8 i za 5 minut będzie serwis informacyjny. Po godzinie 8, druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Tak jest, już druga wskazówka. Pierwsza mówiła o tym, że to miejsce, gdzie ukryty jest skarb. Co dodamy po godzinie 8? Musicie być z nami po 8, żeby się dowiedzieć.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej księgi grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
6: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Tak gra super.

0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest ósma. Wiadomości Super FM. Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Wertycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kąciołka.
4: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
5: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
4: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
5: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
3: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
6: Decyzja ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
3: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
7: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
3: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Super FM. Pogoda.
9: Jeżeli chodzi o temperatury, dzisiaj zdecydowanie lepiej niż wczoraj. 24 po południu, aktualnie 16. Tylko słońce bez opadów deszczu. Jutro 28 stopni, a w czwartek nawet 35. Upały przed nami im bliżej weekendu.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Lato.
2: Super FM.
9: Druga wskazówka w porannej zabawie radia Super FM. Już za chwilę. Naprawdę. Będą następne wskazówki. Będzie szansa, żeby odgadnąć, o jaką wakacyjną miejscówkę w Szczecinie chodzi. Dlatego słuchajcie, bądźcie czujni.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Chodzi o pewne miejsce w Szczecinie na wakacje. Miejsce, gdzie w sumie jeździ się nie tylko podczas wakacji, ale myślę, że latem, wiosną wygląda szczególnie pięknie. Wy musicie odgadnąć, o jakie miejsce, o które miejsce chodzi i zadzwonić. 9124555. Pierwsza wskazówka po godzinie 7 była następująca. Mówiłem, że jest tam ukryty podobno skarb. Podobno tam jest jakiś skarb, moi drodzy. Dodam jeszcze, jeżeli chodzi o to miejsce, że swój kolor zawdzięcza dużej zawartości węglanu wapnia. 9124555. O które miejsce chodzi? 9124555. Duża zawartość węglanu wapnia i skarb. Gdzie to może być w Szczecinie, prawda? Czekam na prawidłowe odpowiedzi i właśnie te prawidłowe odpowiedzi mają szansę, żeby wygrać we wtorek. Dzisiaj 28 dzień lipca, 12 minut po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do Szczecina, to zwalniacie na drodze krajowej numer 10 przed tablicą wjazdową do Szczecina od strony Stargardu. Tam utrudnienia, kierowcy powoli dojeżdżają właśnie do wjazdu do naszego miasta. Dalej do węzła Kijewo, szosą stargardzką, powinno być już w miarę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o most Długi, ulicę Wyszyńskiego, trasę zamkową, samochodów jest więcej niż standardowo, ale nie ma też korków, utrudnień. Myślę, że powinniście być zadowoleni, nawet jeżeli mieszkacie na Gumieńcach. Nawet jeżeli na północy Szczecina, to bez kolejek o tej porze i tak można żyć.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: będzie Andrzej Kutys za moment w studiu Radia Super FM. Andrzej powie o tych najważniejszych informacjach ze Szczecina. Będą wiadomości sportowe i będzie prognoza pogody. Moi drodzy, w czwartek, podobno według tych aktualnych prognoz, w naszym mieście, uwaga, 35 stopni. Także ja już szykuję kąpielówki.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
11: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Andrzej Kutys, zapraszam. Utrudnienia, uwaga na utrudnienia w okolicy ulicy Korsarzy na odcinku od Farnej do Rycerskiej. To w związku z obchodami rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej Garnizonu Zachodniopomorskiego. Jak informuje szczeciński zarząd dróg, ograniczenia już obowiązują, czyli od 7 do godziny 15, a same obchody odbędą się o 11 na Zamku Książąt Pomorskich.
1: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: Zapewniają, że znają odpowiedzi na pytania, jak młodzi mieszkańcy mieszkańcy oceniają życie w Szczecinie, co chcieliby zmienić i czy wiążą swoją przyszłość z miastem. Miasto, nomen omen, zapraszam na prezentację diagnozy potrzeb młodzieży miasta Szczecin 2026. Tę przygotowała Młodzieżowa Rada Miasta. Jak czytamy w komunikacie biura prasowego, dokument powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, w którym wzięło udział blisko 300 młodych szczecinian. A sama prezentacja jutro, 29 lipca w Urbion Lab Szczecin przy ulicy Cyfrowej.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Wojenka szefów klubów o nowego gracza Pogoni, czyli niezadowolony właściciel Widzewa Łódź, skomentował transfer Dumy Pomorza i wpis Aleksa Hadidadżiego w mediach społecznościowych, w którym ten przekonywał, że Darko Czurlinow wybrał portowców ze względu na przedstawioną mu wizję rozwoju klubu i nie było to nic przeciwko Widzewowi, z którym Macedończyk właściwie już był dogadany. To Roberta Dobrzyckiego nie przekonało, samochód odebrał go z hotelu, za który zapłacił Widzew, odpisał szef Łodzian i doczekał się odpowiedzi od kanadyjskiego biznesmena, gdy zaprosisz kobietę na kolację, nie jest zobowiązana do poślubienia cię, pisze Hadidadży i zapewnia, że za najbliższy pobyt Widzewa w Szczecinie w hotelu zapłaci. Co na to Dobrzycki? Odpowiedzi w mediach społecznościowych jeszcze nie ma, ale są już teraz wiadomości sportowe w Radiu Super FM.
2: Super FM. Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zagłębie Lubiny na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy wygrało z Piastem Gliwice 2-0 i zostało pierwszym liderem w tym sezonie. Miedziowi wyszarpali zwycięstwo po niezbyt dobrym meczu, mówi ich trener Leszek Ojrzyński.
14: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było. I jest to zwycięstwo nad Piastem od 9 lat, z tego co statystycy mi tam donieśli. Jest to pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu pod moją wodzą. Widzieliście pewnie, jak ten mecz przebiegał, że w pierwszej połowie nie kleiła nam się gra, było nerwowo. W drugiej połowie już zaczęliśmy z większym impetem, energią, no i wiemy, że zmiennicy się przyczynili do tego.
13: Druga kolejka sezonu ruszy w piątek. Rozpoczną ją mecze Wisły Płock z Widzewem Łódź, Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Kolejne trzęsienie ziemi we włoskim futbolu po tym, jak reprezentacja kolejny raz nie awansowała na mundial, dokonano sporych zmian. Nowym prezesem federacji został Giovanni Malago, który dyrektorem technicznym mianował ostatnio legendę włoskiej piłki Paolo Maldiniego. Ten wytypował na nowego selekcjonera André Pirlo, ale jego potencjalne zatrudnienie spotkało się z dużym sprzeciwem ze względu na powiązania biznesowe z rosyjską firmą bukmacherską. W związku z tym Maldini po ledwie kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji. Przypomnę, Pirlo był głównym kandydatem Maldiniego po tym, jak Pep Guardiola odrzucił pierwotną propozycję federacji. Z funkcją selekcjonera łączonych jest obecnie kilku znanych szkoleniowców, w tym Roberto Mancini, Thiago Motta i Antonio Conte. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, jest już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia 76ers. Umowa o wartości 8 milionów dolarów zawarto na 2 lata. Działacze Sixers zbudowali bardzo mocny skład. Wcześniej pozyskali m.in. gwiazdę Boston Celtics Jaylena Browna, a trzon zespołu został, czyli Joel Embiid, Tyrese Maxey i VJ Edgecomb. Philadelphia, zdaniem ekspertów, z miejsca stała się jednym z głównych kandydatów do zdobycia w nowym sezonie mistrzostwa. I jeszcze siatkówka. Łukasz Kaczmarek w nowym sezonie reprezentować będzie barwy Asseco Resovi. 32-letni atakujący, który na koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Paryża, przez ostatnie 2 lata grał w Jastrzębskim Węglu.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Ciepło w Szczecinie będzie, bo w czwartek 35 stopni. Takie są prognozy, naprawdę. Jutro 28, a dzisiaj maksymalnie 24. Teraz, w tym momencie w Szczecinie przy Placu Rodła na przykład stopni 16, cały czas słońce i bez opadów deszczu.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Coraz lepiej z przejazdem na drodze krajowej numer 10. Chodzi oczywiście o dojazd ekspresówką ze Stargardu do Szczecina. Mieliśmy kolejki przed tablicą Szczecin, przed tablicą wjazdową do miasta. Teraz jest już dobrze i do samego węzła Kijewo powinno być przyzwoicie. Nie najgorzej z przejazdem na estakadzie pomorskiej teraz, a w ścisłym centrum Szczecina też myślę, że można tylko jechać i na Moście Długim, i na trasie zamkowej. Jest przejezdnia o tej porze, więc mamy pozytywne wnioski. Ten wtorek na ulicach miasta nie najgorszy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: po godzinie 9:00 dowiemy się, kto wygra we wtorek poranną zabawę Radia Super FM. Naprawdę rozwiązania już za chwilę po serwisie informacyjnym.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
9: I po reklamie.
10: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
11: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
12: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
11: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
13: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenia z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
11: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego było bytem konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak.
14: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
11: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiS-em ma się znaleźć około 40 polityków PiS-u. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5 tysięcy osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta Otwocki.
15: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
11: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: Ponad 30 stopni w czwartek. To nie są żarty. W czwartek 34 stopnie w Szczecinie. Chociaż IMGW pokazuje 35, ale do czwartku jeszcze może się nieco zmienić. Natomiast ponad 30, no to możemy spokojnie już założyć, że tak będzie w czwartek. Jutro 28, czyli przedsmak czwartkowy. Dzisiaj we wtorek maksymalnie 24, a już teraz mamy 17.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato.
17: Lato.
16: Super FM.
0: 5 minut po godzinie 9 za następnych 7, 10, tak na szybko licząc. 10 z haczykiem. Dowiemy się, kto wygra we wtorek, kto odgadnie, o jaką miejscówkę wakacyjną w Szczecinie chodzi. Mówiłem, że jest tam skarb na przykład. Takie były wskazówki od rana i wy dzwoniliście z odpowiedziami. Rozwiązanie tej zabawy wtorkowej już za chwilę. Bartek Czotowicz, to ostatnia godzina naszego wtorkowego spotkania.
16: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: I jak zawsze, interesujące nagrody do zdobycia. W tym tygodniu również bawimy się do końca wakacji. Kochani, trzeba wakacyjne miejsca w Szczecinie odgadywać. I mówiłem, że... Jaka była pierwsza wskazówka po godzinie 7? Aha, mówiłem, że jest tam ukryty skarb w tym miejscu. Podobno, tak głosi legenda. Dzwoniliście z odpowiedziami. 9-1-2-4-5-5. Dzień dobry.
3: Witam. Skarb jest na Poddamcu ukryty. Pozdrawiam Wojciech, kierowca autobusu.
2: A, Wojteczku, mam nadzieję, że nie podczas prowadzenia autobusu dzwoniłeś. No chyba, że na zestawie głośnomówiącym albo na słuchawkach, to wtedy jesteś usprawiedliwiony. Zapomniałem, że w Szczecinie w kilku miejscach jest ukryty skarb i to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, ale potem wspomniałem, że... ma to miejsce pewien związek z wapniem, prawda? No i nieco nakierowałem was na poprawną odpowiedź. 9-1-2-4-5-5. Poproszę.
3: Chodzi na pewno o jezioro Szmaragdowe. Wojciech Szczecin, pozdrawiam.
2: Ja też pozdrawiam, Wojtas, świetnie. Wojtas, pięknie. Jezioro Szmaragdowe. Oczywiście, że tak. Chodziło o jezioro Szmaragdowe. No i o legendę jeziora Szmaragdowego. Oczywiście o chciwym skarbku, który ta legenda głosi, że na dnie jeziora ukrył on skarb, który strzeżony jest przez ducha lasu. No a jeżeli... Nie polecam tego sprawdzać oczywiście. Samo jezioro Szmaragdowe, najgłębsze jego miejsce ma 18 metrów w dół. 18 metrów w głębokości. Podobno ten skarb tam gdzieś jest, ale ci, którzy pracują przy jeziorze Szmaragdowym, mówią, że nigdy na oczy go nie widzieli.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed. Kopernika 6/2 w Szczecinie.

O, trudno śpiewać cokolwiek innego, patrząc na prognozy pogody dla Szczecina na najbliższe dni, bo prawdziwa samba w naszym mieście już w najbliższy czwartek. 34-35 stopni przed nami. Takie upały w Szczecinie i to jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj jeszcze na spokojnie. Jutro przedsmak tych gorących dni, bo jutro 28 stopni. Więcej na ten temat będziemy mówić pewnie w prognozie pogody, ale także w wiadomościach Radia Super FM. Jeszcze szybki rzut oka na bieżącą sytuację na ulicach miasta. Przejezdnie na węźle Kijewo. Rano mieliśmy problemy związane z pracami drogowców na drodze krajowej numer 10. Chodzi oczywiście o ten odcinek, o tę trasę ze Stargardu do Szczecina. Teraz tam już zbyt uciążliwych kolejek nie ma. Na Estakadzie Pomorskiej bardzo podobnie. Patrzę na kamerę miejskiego monitoringu. Most Długi, trasa Zamkowa. Tutaj w obie strony ruch odbywa się na bieżąco. Miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Na ten i wiele innych tematów związanych ze Szczecinem będziemy mówić już za 3 minuty. Niecałe 3 minuty. W studiu pojawi się Andrzej Kutys. Będzie skrót najważniejszych wiadomości, ale nie tylko, bo przecież informacje sportowe na antenie Radia Super FM, czy cykl Wakacje w mieście, ale także Letnia linia brzegowa. No przecież mamy lato. W Letniej linii brzegowej dzisiaj to będzie o czym mówić, skoro tak gorąco, upalnie jeszcze w tym tygodniu.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Andrzej Kutys, zapraszam. Wakacyjna atrakcja, której dawno w mieście nie było, ale i warto pamiętać, że będą utrudnienia z przejazdem. Tak więc, w poniedziałek 3 sierpnia kolarze ze światowej czołówki wystartują w 83. edycji kolarskiego wyścigu Tour de Pologne, a dzień później, za tydzień, w przyszły wtorek, peleton zawita do Szczecina. W stolicy Pomorza Zachodniego będzie meta drugiego etapu, który rozpocznie się w Międzyzdrojach. Kolarze, przypomnijmy, przejadą 151 km. W międzyczasie zdobędą premie zlokalizowane w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie oraz Goleniowie. W 83. edycji Tour de Pologne weźmie udział 21 zespołów. Jednym z nich będzie także reprezentacja Polski. Na trasie wyścigu najprawdopodobniej zobaczymy również Michała Kwiatkowskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku oraz zwycięzcę Tour de Pologne z 2018 roku. Imprezie patronuje również Radio Super FM.
9: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Teraz w wiadomościach historia jak z kiepskiej komedii. Tir. Bez opony, jadący na samej feldze, niszcząc w ten sposób jezdnię. Do tego spękniętą po całości przednią szybą. To opis z komunikatu szczecińskiej drogówki, wezwanej przez świadków tego rajdu na feldze. Kierowcę namierzono na jednym z parkingów w mieście, dostał mandat, stracił dowód rejestracyjny do czasu, aż naprawi swoją ciężarówkę.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Ciągle coś. Kierowcy muszą być czujni w te wakacje. Kolejne utrudnienia na ulicach Szczecina. Chodzi o plac budowy trasy północnej na ulicy Polickiej. Dokładnie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, to będzie zwężenie jezdni o jeden pas. Kierowcy będą jechać wahadłowo z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę, zapowiada miasto. Mieszkańcy muszą dziś także uważać na prawobrzeżu. Po godzinie 16 przez tamtą część miasta przejdzie pielgrzymka. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę, Lubczyńską, Goleniowską, Racławicką, Nurkową, Gryfińską, Wiosenną oraz Ułbinową. Utrudnienia mają potrwać do mniej więcej godziny 19 w przypadku ulicy Polickiej. Termin zakończenia utrudnień nie jest jeszcze znany.
7: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Były obrońca Milanu Paolo Maldini zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca. Decyzja Maldiniego o rezygnacji zapadła wkrótce po tym, jak były reprezentant Włoch Andrea Pirlo oświadczył, że nie jest już kandydatem na selekcjonera Italii. A zrobił to po sporym sprzeciwie środowiska wynikającym z powiązań Pirlo z rosyjskim biznesem, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
11: Powód jest taki, że już wcześniej miał powiązania z Rosją, a to po prostu wielu osobom uwidoczniło, jak one są duże. Jest on bowiem ambasadorem marki Fonbet już od października ubiegłego roku. Bierze udział obok Andrija Arszawina w każdych praktycznie takich najważniejszych materiałach promocyjnych bukmachera. To bukmacher rosyjski, można powiedzieć powiązany z władzą, sponsor wielu właśnie wspieranych przez władzę projektów.
10: Wśród głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch wymienia się teraz Roberto Manciniego, Thiago Motta i Antonio Conte. Zagłębie Lubin w meczu kończącym pierwszą kolejkę Ekstraklasy pokonało Piasta Gliwice 2-0. Trener gości Daniel Myśliwiec żałował, że nie udało się w Lubinie wywalczyć choćby punktu.
12: W momentach, w których wszystko wydawało się pod naszą absolutną kontrolą, graliśmy swoje. nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami. Taktycznie na ten moment nie dostrzegam żadnych rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej.
10: Dzięki dwubramkowej wygranej Zagłębie po pierwszej kolejce prowadzi w Ekstraklasie. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Norwek Kasper Rudd zgłosili się także do tegorocznej edycji Mixta w wielkoszymowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się 25 i 26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu, a pary znów utworzą największe gwiazdy rankingów ATP i WTA. Tymczasem szybko zakończyła się przygoda Magdy Linety w turnieju rangi 500 w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6 i 4-6 już w pierwszej rundzie.
13: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
15: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
16: Lipiec w pełni, a my sprawdzamy, jak twórczo i ciekawie spędzić dzisiejsze przedpołudnie i popołudnie w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o 11.30 Stowarzyszenie Port Szczecin przy ulicy Garncarskiej zaprasza na kreatywne warsztaty malowania ceramiki. To świetna propozycja dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy dostaną gotowe naczynia, które od podstaw własnoręcznie ozdobią. Po zajęciach kubki czy miseczki trafią do pieca ceramicznego, by stać się trwałą pamiątką. Koszt udziału to 110 zł, a zapisy oraz szczegóły znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei o 13.00 coś specjalnego dla młodych fanów tajemnic i zagadek. Filia numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej rusza z akcją Wakacyjne Biuro Detektywistyczne. Dzieci w wieku od 6 do 10 lat wezmą udział w misji Operacja Król Kempingu, gdzie będą szukać tropów, ukrytych skarbów i rozwiązywać łamigłówki. Wstęp jest wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, telefoniczne lub osobiste w bibliotece. Wybierzcie swój sposób na wtorek i zostańcie z nami, bo kolejna porcja wakacyjnych informacji na naszej antenie już o 12.30.
15: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
13: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
17: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
18: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
21: Wczoraj mówiłem Tomkowi Janickiemu, który prowadzi letnią linię brzegową, że no o czym tu mówić, skoro taka beznadziejna pogoda. A w ten czwartek, moi drodzy, w Szczecinie...
22: Samba!
21: To już ten czwartek.
23: 31 z tego co wiem. Nawet więcej, 30 chyba 4.
21: 34 albo 35 stopni. Wiecie co to będzie? Proszę posłuchajmy.
23: Jeszcze raz.
21: Bam. Jesteśmy
23: gotowi? Ta aura powoli za oknem klaruje nam się na takie prawdziwe lato i Bartek to czuje i to jest rewelacyjne rozwiązanie. Już dzisiaj maksymalnie do 23, a teraz w Szczecinie dobra, sprawdzona 18. W ciągu dnia dużo słońca, ale kulminacja ciepła przyjdzie, tak jak Bartek już wspomniał, dopiero jutro. No i zostanie z nami na długo. Na kąpieliskach wokół Szczecina białe flagi. Tak jest chociażby na Głębokim, na kąpielisku Dziewoki czy w Dąbiu. Temperatura wody na wspomnianych kąpieliskach wynosi 20 stopni. To całkiem spoko. A nad Bałtykiem dzisiaj do 21 i także sporo słońca. W Międzyzdrojach i Świnoujściu na plażach mogą pojawić się czerwone flagi, a to ze względu na wiatr i silne prądy wsteczne. Warto śledzić informacje przekazywane od ratowników.
21: Tak jest, oczywiście, że tak. A skoro o białej fladze wspomniałeś, to w radiu Super FM Republika i biała flaga właśnie.
23: Proszę bardzo.
18: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
17: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
18: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

3 minuty i 12 sekund, tak żeby być precyzyjnym. Dzień dobry, tu Super FM. W zasadzie ostatnie takty naszego wtorkowego spotkania. Piłka nożna, Darko Czurlinow został oficjalnie piłkarzem Pogoni Szczecin. Wspominałem wam o tym wczoraj, że to się wydarzy, no a otrzymaliśmy takie oficjalne potwierdzenie. Czurlinow, z tego co udało mi się ustalić, najprawdopodobniej to będzie występować na lewym skrzydle albo na pozycji numer 10 w drużynie portowców. Z pewnością do ofensywy się przyda Czurlinow, Nsame, młody Nathan Ława. Kto jeszcze? Czekamy na następnego skrzydłowego. On też może się pojawić w Pogoni. Portowcom brakuje jeszcze środkowych obrońców i generalnie obrońców, myślę, do rotacji. No bo z tą obroną w drużynie granatowo-bordowych nie jest dobrze, co widzieliśmy między innymi w poprzednim spotkaniu z Legią Warszawa. Następny mecz Pogoni to starcie z Krakowią. Wyjazdowe starcie. Mocno trzymamy kciuki za pierwsze w tym sezonie punkty.

0: Jeszcze kilka chwil, będzie godzina 10, będą wiadomości w Radiu Super FM po 10. Robbie Williams, Sanach, Hertz, Dua Lipa, Laid Back, Daria, Walk the Moon, Coldplay, Loreen, same hity na 97,5. Jeżeli chodzi o poranny program, to już wszystko. Słyszymy się jutro od 6 do 10. Bartek Czotowicz, miłego dnia.
1: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 10. Wiadomości Super FM.
5: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wartycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
6: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
5: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
7: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, która ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
5: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
8: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
9: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
8: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
10: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
8: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
5: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Ale tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 10:00 to teraz północny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ja tutaj przeszedłem przede wszystkim, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja z ruchem w tej okolicy, bo mówiliśmy dzisiaj rano w wiadomościach, że zamknięte pobliskie ulice, no to tak naprawdę mowa była o Farnej, o innych tutaj w Rycerskiej między innymi, ale okazało się, że przede wszystkim dotyczy to ulicy Korsarzy. Ta faktycznie jest zamknięta. Jakbyście chcieli teraz pod Zamkiem Książąt Pomorskich zaparkować, to nie ma takiej możliwości. Ale to jest spowodowane Wojewódzkim Świętem Policji, które odbędzie się tutaj od godziny 11:00 właśnie na Zamku Książąt Pomorskich. Oprócz, nazwijmy to, oficjałki, jest też fest. I z tego, co tutaj widzę, stoję nieopodal otwartego radiowozu, szczelnie, który obsiadły dzieciaki z jednego z przedszkoli, także taki festyn dla rodzin tutaj do godziny 14:00 jest. Natomiast wracając jeszcze do tych utrudnień, jakie mamy w naszym mieście, no to tak wygląda, że ostatnio niczym innym się nie zajmujemy, jak tylko informowaniem o tym, że tu zamykają, tu jakieś problemy. No i tak, mamy kolejne informacje dotyczące trasy północnej na ulicy Polickiej. Będzie ruch wahadłowy, spowolniony ruch do 30 km na godzinę. No a przede wszystkim to, o czym już mówiliśmy, ale będziemy o tym jeszcze przypominać, bo jak znam życie, nie wszyscy kierowcy będą tego świadomi. Co prawda, te utrudnienia i roboty zapowiadane są na godziny wieczorne i nocne, no ale nie wyobrażam sobie, żeby wymiana jezdni na odcinku ulicy Piłsudskiego, czyli w samym Śródmieściu między Placem Odrodzenia a Placem Rodła, no żeby nawet jeżeli te prace będą robione w nocy czy też wieczorem, no to przecież no nie będzie to wyglądało tak, że po prostu w ciągu dnia kierowcy, drogowcy gdzieś znikną ze swoim sprzętem, także trzeba będzie uważać. Od dzisiaj te roboty się zaczną i mają trwać do 20 czerwca. Czyli tak, z jednej strony uważajcie na utrudnienia. Aha, jeszcze po skryptum jedno, czyli mamy dzisiaj po południu na Prawobrzeżu uważać, bo jak co roku wychodzi ze Szczecina najdłuższa pielgrzymka w Polsce, czyli na Jasną Górę, no i tam też lista ulic to będzie na naszej stronie, na naszym Facebooku, musicie to sprawdzić. Czyli tak, na tarasie północnym festyn policyjny, utrudnienia i od rana wiadomości w Radiu Super FM. Cały czas jesteśmy na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy emocji i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Wtorkowy wieczór zapowiada się wyjątkowo filmowo i to w najprzyjemniejszym plenerowym wydaniu. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jakie seanse pod gołym niebem czekają na Was po zmroku. Dla mieszkańców Prawobrzeża świetną propozycję przygotowano w Dąbiu. Na skwerze księdza Świetlińskiego w ramach kina na Leżakach o 21.30 rozpocznie się pokaz kultowej komedii Cztery wesela i pogrzeb. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warto zabrać ze sobą wygodny koc i spędzić ten czas w kameralnej, sąsiedzkiej atmosferze. Alternatywą na drugim brzegu Odry są cenione zamkowe noce filmowe. O 22.00 na urokliwych tarasach Zamku Książąt Pomorskich wyświetlony zostanie wciągający francuski dramat kryminalny Ostatnia sesja w Paryżu. W postać prowadzącej prywatne śledztwo lekarki wciela się tu niezrównana Jodie Foster. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka w kinie emocji, głębi i doskonałej gry aktorskiej. Wybierzcie swój pokaz pod gwiazdami, a na kolejne kulturalne zapowiedzi zapraszam na naszą antenę już o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.

0: Pani Magdaleno, ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby pojechać do Pacanowa i zobaczyć, jak te kozy kują.
1: To prawda, no Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie jest jedną z największych, takich i najczęściej odwiedzanych atrakcji dla dzieci. Tym bardziej, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach przeszło, właśnie Centrum Bajki przeszło sporo zmiany, czyli przybyło atrakcji. Czyli po pierwsze możemy po prostu z bajkową wróżką przejść sobie całą właśnie, całą ścieżkę, poznać bajki, też uczestniczyć w nich interaktywnie. Oczywiście spotkać koziołka Matołka i no on tam jest cały czas najważniejsze. Poza tym w ogóle też tak wspomnę, że całe Centrum Bajki jest bardzo ciekawe architektonicznie, ale w środku jest jednocześnie bajkowo, ale i nowocześnie. Oprócz tego mamy krainę Soria Moria, mamy cały właśnie cały park.
0: Co to znaczy? Kraina Soria Moria?
1: Tam są takie, można powiedzieć, że to jest taka baśniowa kraina z bardzo takimi właśnie, nie chcę zdradzać, bo to dzieci lubią mieć niespodzianki. Ale tak naprawdę powiem tak, ja zwiedzałam kilka lat temu właśnie po tych zmianach, bo my też chcemy zawsze wszystkie zmiany śledzić na bieżąco, więc mnie, osobie dorosłej, po prostu mnie to urzekło, mimo tego, że ja już widziałam kilka razy wcześniej, ale tak naprawdę można tam spędzić kilka godzin, przepięknie czas, ale też jak mówimy o atrakcjach dla dzieci i tam, gdzie można zagospodarować sobie czas dla całej rodziny, chyba nawet na cały dzień, to jest Bałtowski Kompleks Turystyczny. Tam można spędzić czas, bo tak naprawdę w cały dzień można odwiedzić tam park i Muzeum Dinozaurów, czyli tą właśnie Aleję Dinozaurów, zwierzyniec, gdzie mamy park safari, czyli poznać zwierzęta z całego świata. Jest tam też oceanarium. Jedna z takich nowszych atrakcji to jest Adventure Planet. Mamy park miniatur, park zabaw, ale też atrakcje wodne i wiele, mnóstwo atrakcji. Kino jeszcze tam jest, chyba 5D czy 6D, już nawet nie pamiętam. Z kolejnych atrakcji, już troszeczkę bliżej, bo Bałtów to jest taki, można powiedzieć, północno-wschodni kraniec województwa. A ciekawostka taka, ja wiem, że mamy lato, ale to też może ktoś sobie zaplanować na później, na zimę. Tam jest świetny stok narciarski w Bałtowie, ale to później jeszcze o tym powiem. Kolejną taką atrakcją, która jest już w sercu Gór Świętokrzyskich, typowo dla dzieci, ale też myślę, że spora atrakcja, taka ciekawostka dla dorosłych. Moim zdaniem to jest najpiękniej położony park miniatur, jaki widziałam w Polsce przynajmniej, i tam mamy zabytki z całego świata z widokiem na Łysicę, na Dolinę Wilkowską, czyli Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. To jest park rozrywki i miniatur w krainie. Z ciekawostek, o których chyba mówiliśmy już wcześniej, to jest Centrum Geedukacji przy rezerwacie Wietrznia w Kielcach. Wiem, że dzieci i młodzież uwielbiają to miejsce, a też przy okazji warto wspomnieć o tym, że tam przewodnicy bardzo ciekawie opowiadają i to nie jest nudna lekcja geologii, tylko jest naprawdę, może być fascynująca i bardzo taka interaktywna. Z takich miejsc jeszcze dla dzieci, kolejna atrakcja w Kielcach to jest Muzeum Zabawek i Zabawy. I tam możemy podziwiać zabawki nie tylko współczesne, ale też zabytkowe. I my tak czasami sobie rozmawiamy właśnie, że to też może być przepiękna, taka sentymentalna podróż w przeszłość dla nas, czyli takich osób, niekoniecznie dzieci, tylko dla dorosłych, bo tam mamy bohaterów naszych bajek, prawda, sprzed lat. Naprawdę świetne miejsce, ale też w Muzeum Zabawek są organizowane warsztaty, jakieś lekcje edukacyjne, świetne imprezy naprawdę. Zresztą to samo w Pacanowie. Z takich ciekawych miejsc jeszcze bardzo edukacyjnych, ale też przepięknych jest Jaskinia Raj, uważana za najpiękniejszą jaskinię krasową w Polsce, Jaskinia Raj w Chęcinach. I tam mamy przepiękne właśnie formy naciekowe, stalaktyty, stalagmity. Warto też pamiętać o tym, że trzeba koniecznie rezerwację wcześniej robić, bo ona się cieszy ogromnym powodzeniem. Z takich miejsc jeszcze ciekawych właśnie dla całych rodzin, dla dzieci, ale też wiem, że seniorzy też uwielbiają tą atrakcję. To jest nowość z najnowszych atrakcji w regionie, to jest Świętokrzyska Zagroda Kultury Harmonia w Hucie Szklanej, czyli u podnóża Świętego Krzyża, a tam możemy poznać, jak wyglądała świętokrzyska wieś i obyczaje w rytmie pór roku. I taką też sporą ciekawostką jest to, że to wszystko, ta cała ekspozycja działa tak sensorycznie nam na zmysły. Więcej nie zdradzę, bo to wtedy po prostu by nie była niespodzianka. Z atrakcji dla dzieci jeszcze całkiem niedaleko, czyli w Nowej Słupi, czyli też jesteśmy tutaj na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Park Legend w Nowej Słupi, multimedialna ścieżka Legend, gdzie prowadzi nas niesamowity narrator. Mamy kino 3D, a na koniec, uwaga, symulator lotu.

0: tu na miotle. I to jest absolutny hit. Także Park Legend, świetna sprawa. Z takich jeszcze ciekawych miejsc, mówiąc o tej świętokrzyskiej Zagrodzie Kultury, czyli o tej właśnie świętokrzyskiej wsi, myślę, że warto też wspomnieć o parku etnograficznym w Tokarni. Na Tokarnię tutaj warto poświęcić co najmniej 2 godziny, żeby zobaczyć właśnie tą, jak ta wieś właśnie świętokrzyska tutaj, Kielce i okolice, jak wyglądały te domy, jak wyglądało życie, więc Tokarnia na pewno. Zresztą Tokarnię można połączyć również z kolejnym miejscem, które jest bardzo blisko, w Podzamczu Chęcińskim, to jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i Centrum Leonardo da Vinci, czyli idealne dla dzieci, dla młodzieży, nie dość, że ciekawe, bardzo atrakcyjne, to jeszcze ma taki walor edukacyjny. Idąc jeszcze tak całkiem na północ województwa, jak ktoś się interesuje właśnie tropami pradawnych zwierząt prehistorycznych, ale też przy okazji, jak wyglądała roślinność wtedy i w ogóle życie przed milionami lat, to bardzo polecam Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie oprócz tego wątku takiego, bo to jest jednak zabytek techniki, jest Muzeum Wielkiego Pieca, ale jest ekspozycja paleontologiczna, gdzie mamy 2 sale, osobna trias, osobna sala Jura i tam możemy naprawdę zatopić się właśnie w tym świecie prehistorycznych zwierząt. Jeszcze jak tak rozmawiamy właśnie o atrakcjach dla dzieci, ale przy okazji też takich historycznych dla całych rodzin, to polecam bardzo serdecznie Pałac Popielów w Kurozwękach, gdzie można oprócz zwiedzania pałacu, lochów i zobaczenia właśnie muzeum związane z pamiątkami należącymi do rodziny Popielów, ale nie tylko, bo też poprzednich właśnie kurozwęckich, można odbyć i można przeżyć safari bizon. Także w regionie świętokrzyskim oprócz takich właśnie muzealnych ciekawostek myślę, że możemy polecić po prostu wędrówkę po Świętokrzyskim Parku Narodowym, po Paśmie Łysogórskim, prawda, czy możemy pójść sobie na Święty Krzyż, czyli na Łysą Górę, możemy na Święty Krzyż wejść na 2 sposoby. Możemy to zrobić szlakiem, czyli z miejscowości Nowa Słupia, tam gdzie był ten Park Legend, prawda, gdzie możemy lecieć na miotle wirtualnie. Możemy wejść sobie szlakiem z Nowej Słupi albo łatwiejszą drogą asfaltową z Huty Szklanej i w ciągu godziny możemy się dostać właśnie do jednego z najbardziej popularnych miejsc w regionie, czyli Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Tam przy okazji absolutnie nie można pominąć wejścia na Gołoboże, czyli na platformę widokową, na której tak naprawdę platforma widokowa znajduje się w takim miejscu niesamowitym, nie dość, że mamy panoramę przepiękną na góry świętokrzyskie, ale możemy też zobaczyć i podziwiać skały, które są oceniane na 500 000 lat, czyli właśnie te najstarsze skały kambryjskie tam się znajdują. To zresztą Gołoboże mamy jeszcze na Łysicy, ale to właśnie na Łysej Górze, czyli na Świętym Krzyżu imienia Kobędzy jest największe, najbardziej okazałe i takie najbardziej popularne. Poza tym, po drugiej stronie Świętokrzyskiego Parku mamy miejscowość turystyczną Święta Katarzyna, a z tej miejscowości z kolei prowadzi szlak na Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i jednocześnie najniższy w koronie Gór Polski, czyli ci, którzy zbierają sobie właśnie te wszystkie szczyty, no to też odwiedzają właśnie nasz region. W Świętej Katarzynie, czyli tej miejscowości turystycznej, gdzie możemy sobie wejść na Łysicę, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, możemy też wejść sobie do Muzeum Minerałów i Skamieniałości i tam zobaczyć, oprócz pięknych okazów kamieni szlachetnych i minerałów, możemy zobaczyć, jak wygląda krzemień pasiasty, czyli nasz wyjątkowy kamień, który jest takim naprawdę wyróżnikiem regionu świętokrzyskiego, bo krzemień pasiasty o takiej strukturze występuje tylko w regionie świętokrzyskim, czyli naprawdę jedyne miejsce na świecie to właśnie Świętokrzyskie.
1: Niezwykłą wycieczkę nam Pani ufundowała. Dużo świętych, dużo czarownic. Lot na miotle zdecydowanie wygrywa dla mnie. O tym, że nie tylko dzieci nie będą się nudzić, ale i dorośli odnajdą i dopieszczą w sobie dziecko, opowiadała Pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jutro zaprosimy Państwa do podziwiania historii Polski.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Na program zaprasza sponsor Województwo.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
8: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
13: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Dorota Wertycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
14: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
13: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
15: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
13: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
16: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
13: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
0: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
13: A do wygrania znów będzie $1 000 000.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Słońce zaszło.
6: Ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
7: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
10: Super FM.
11: Temperatura idzie w górę i to cieszy. Aktualnie 20 w Szczecinie, maksymalnie do 23. Dzisiaj białe flagi na kąpieliskach w Dąbiu, Zieleniewie Głębokim czy Dziewokliczu. Temperatura wody 20 stopni, a nad Bałtykiem no także słonecznie, ale odczuwalna temperatura to jedynie 20 stopni. To maksymalnie w ciągu dnia. Teraz 15. To wszystko przez wiatr, który poza obniżeniem temperatury powoduje na Bałtyku również wysokie fale i silne prądy wsteczne. Tak jest w Międzyzdrojach, gdzie na wieżach ratowników powiewa czerwona flaga. W Świnoujściu biała, a temperatura Bałtyku od 19 do 20 stopni. Jutro wiatr osłabnie i wszędzie powinniśmy zobaczyć białą flagę na nadmorskich kąpieliskach. No i to cieszy. Możemy wreszcie korzystać z lata.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
10: Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Super FM.

0: Kolejna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nie mogła pozbierać myśli. Gdy tylko naczelniczka rzuciła hasło trup w hotelu Dana, a później wymieniła nazwisko Nikity, wiedziała, że sprawa musi do niej trafić. Od morderstwa na Moście Długim oraz całej tej historii z dziennikiem księdza Kruka i aferą organizacji Sancte Nationis Defensores minęło sporo czasu, a widziała się z Nikitą tylko kilka razy i to w przelocie. Brakowało jej dłuższej rozmowy, wyjścia na miasto, wspólnej kolacji. Wajda unikał tego jak ognia. Wraz z zakończeniem sprawy niemal przestał się nią interesować. Może się myliła. Przecież nie potrafił okazywać uczuć. Może... Swoją drogą, ciekawe, w co się tym razem wpakował. Czy ten Wajda, o którym wspominała naczelniczka, to nie ten sam, który... Laura zmierzyła mężczyznę wzrokiem. Zredukowała bieg i docisnęła gazu. Kija na sygnale pędziła przez centrum Szczecina, podskakując na wybojach i podrzucając pasażerami jak workiem ziemniaków. Niemal szorując pod woziem asfalt, wpadli w Aleję Wyzwolenia. Minęli Galaxii i pomiędzy uciekającymi na boki samochodami popędzili w kierunku oblanego czerwienią zachodzącego słońca budynku Hansa Tower. Policjantka jeszcze raz spojrzała na siedzącego w fotelu pasażera chudego bruneta. Zapierał się teraz rękoma o pulpit i z przerażeniem wpatrywał przed siebie. Nazywał się Janek Krzywda. Przydzielili jej go po zmianach kadrowych w policji. Jej poprzedni partner skończył z dziurą w głowie, gdy się okazało, że jest jednym ze zbójów pracujących dla organizacji przestępczej. Przez długi czas do pojawienia się Balbiny cieszyła się względnym spokojem. Nowa szefowa z marszu wystąpiła do komendanta wojewódzkiego z wnioskiem o awans dla Laury. Szybko dostała komisarza. Warunkiem był Krzywda i wprowadzenie go w tajniki dochodzeniówki. Bez entuzjazmu zgodziła się pracować ze świeżakiem zaraz po szczytnie. Janek okazał się typowym zoomerem. Nieskrępowany, dzielił się informacjami o swoich lękach i depresjach, ale dłuższe utrzymanie uwagi to były już dla niego Himalaje. Tylko wiara odróżniała go od rówieśników. Gdy większość kwestionowała istnienie siły wyższej i rolę kościoła hierarchicznego, on subskrybował kolejne katolickie kanały na YouTubie. Był jedynym psem w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Słońce zaszło.
4: Ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Michał Pierzchoła. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
9: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
8: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
9: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
8: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja, a dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
10: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na André Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
11: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
10: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi wrócili do punktu wyjścia.
8: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wakacje w pełni to czas podróży, wyjazdów. Podróżujemy własnymi autami, jeździmy autobusami, latamy samolotami. A mimo upływu lat wciąż popularnym środkiem lokomocji pozostaje pociąg. Pierwszy pociąg parowy na świecie wyruszył w podróż w 1825 roku w Anglii, czyli kolej ma już ponad 200 lat. I nie upłynęło wiele czasu od momentu powstania kolei do chwili, kiedy pierwsza lokomotywa wjechała na dworzec w Szczecinie. 15 sierpnia 1843 roku na dworzec berliński, który wtedy nazywał się Berliner Bahnhof, wjechał pierwszy pociąg z Berlina. Podróż trwała około 4,5 godziny. Skład pokonał odległość 134,5 km. Co ciekawe, stacja początkowa pociągu w Berlinie nosiła nazwę Stettiner Bahnhof, czyli dworzec szczeciński. Dziś to Nordbahnhof. Dawny dworzec berliński w Szczecinie to dzisiaj stacja Szczecin Główny, położona przy ulicy Kolumba. Budowa dworca kolejowego była pierwszym etapem likwidacji obwarowań miejskich Fortu Prusy. Jak będziecie kiedyś na dworcu Szczecin Główny, zajrzyjcie na peron pierwszy i obejrzyjcie tam zabytkową wiatę. Kiedyś takie zadaszenie znajdowało się na wszystkich peronach, które były zdecydowanie krótsze niż dziś. Podczas remontu dworca na peronie drugim wybudowano nowoczesne zadaszenie, a na peronie trzecim zadaszoną kładkę, którą można przejść na peron czwarty. Zabytkowe elementy starych wiat trafiły na peron pierwszy. Z kolei zabytkowe XIX-wieczne elementy dawnej zabudowy dworca zobaczycie też przy wejściu do schronu pod dworcem, czyli do podziemnych tras turystycznych. 3 lata po linii berlińskiej uruchomiono linię kolejową do Stargardu, którą po kolejnych 2 latach przedłużono do Poznania. Obecnie po remoncie i rozbudowie dworzec nadal obsługuje połączenia kolejowe w różne strony Polski, m.in. do Świnoujścia, Kołobrzegu, Gdańska i Olsztyna na północy, na południu na przykład do Zakopanego, czy też do położonego na wschodnich krańcach Polski Przemyśla. Od kilku lat natomiast nie jeżdżą pociągi ze Szczecina do Berlina, jest to związane z koniecznością przebudowy tej trasy. Połączenie realizowane jest autobusową komunikacją zastępczą. Autobusy zatrzymują się na przystanku przed budynkiem dworca przy ulicy Kolumba i zabierają pasażerów do niemieckiego miasteczka Angermünde, gdzie można się przesiąść na pociąg jadący do Berlina. W ostatnich latach zmodernizowano za to tory w kierunku Poznania i dalej w stronę Warszawy. Obecnie komfortowo i szybko w niecałe 2 godziny dotrzemy do stolicy Wielkopolski, a dojazd ze Szczecina do Warszawy zajmuje niewiele ponad 4 godziny. Całkiem nieźle, jak na środek lokomocji, który ma 200 lat.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
12: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
13: Czas na małą odskocznię od codziennych obowiązków. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, gdzie dzisiaj można usiąść, porozmawiać i poznać kogoś nowego. O godzinie 14 w Bibliotece ProMedia odbędzie się wyjątkowe spotkanie w ramach cyklu Ekipa Seniora. To bezpłatna, otwarta grupa wsparcia tworząca przyjazną przestrzeń dla osób starszych. Zarówno tych, które zmagają się z samotnością, jak i wszystkich, którzy po prostu chcą porozmawiać przy kawie i poznać kogoś nowego. Nad przebiegiem spotkania czuwać będzie psycholog, a wstęp jest wolny, bez konieczności wcześniejszych zapisów. Z kolei o 18:00 przenosimy się nad wodę do Kokos Baru w Dąbiu. Tam rusza powracający wakacyjny cykl integracyjny organizowany przez Centrum Aktywności Lokalnej Możesz. To świetny sposób na złapanie wieczornego oddechu, luźne rozmowy i spędzenie czasu w miłym towarzystwie tuż przy brzegu jeziora. Wstęp jest darmowy, ale ze względu na limit miejsc trzeba się wcześniej zapisać. Formularz znajdziecie na facebookowym profilu organizatora. Spędźcie ten wtorek w dobrym towarzystwie, a kolejne propozycje na wakacyjną rozrywkę już o 15:30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: nad osobą niepełnosprawną. W Szczecinie takich miejsc nie ma w ogóle, w całej Polsce jest ich nieco ponad 60, więc naukowcy z Politechniki wymyślili, żeby przenieść ją do samochodu. Mówi autor projektu, dr Przemysław Kowalak.
1: Pomysł jest nasz, chyba mogę powiedzieć mój, jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka. No i wymyśliliśmy taką konstrukcję, która jest troszeczkę wzorowana na konstrukcjach suwnic do przewozów kontenerów. Politechnika Morska, taka moja obserwacja zawodowa, więc skoro radzi sobie z 40-tonowymi kontenerami, no to dlaczego nie z 40-kilogramowym dzieckiem? Podnośnik umożliwiający przewijanie dorosłych osób niepełnosprawnych. Cała idea programu polegała na tym, żeby zbudować taką konstrukcję, która nie wymaga modyfikacji pojazdu. Myśmy wykorzystali wszystkie technologiczne, fabryczne otwory, mocowania. Ja tak bardzo ostrożnie szacuję, że docelowy koszt takiego urządzenia mógłby być gdzieś w okolicach 30 tysięcy złotych.
0: Praca nad samochodową komfortką nie była łatwa, zaznaczał dr Jarosław Myśków.
2: Wiadomo, każdy pojazd ma jakieś inne wnętrze, tak? Użyliśmy do tego nowoczesnych technologii, trzeba było zeskanować wnętrze pojazdu technologią 3D. Trochę komplikacji przy tym było, technologia CNC, docinanie tych wszystkich konstrukcji, żeby to ładnie, zgrabnie pasowało, druk 3D, także wykorzystaliśmy wszystkie tutaj nowoczesne technologie, tak żeby się wpasować we wnętrze pojazdu, a jednocześnie nie mogliśmy za bardzo ingerować w konstrukcję pojazdu.
0: Filmik obrazujący, jak działa samochodowa komfortka, możecie już zobaczyć na Facebooku Radia Super FM, tam serdecznie polecam zaglądać. Z ulicy Jarowita relacjonował Piotr Jarząbek, Radio Super FM.
3: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40. Gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Jest 13. Wiadomości Super FM.
18: Niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach. Są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Michał Wierzchoła. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona. Co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
2: Polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
18: Na godzinę 17 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północno-wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiały się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
19: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
18: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkty całkowicie ekologiczne. Może być stosowany nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kolejna prezentacja w ramach zamkowych nocy filmowych na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dziś o 22:00 będzie można tam zobaczyć francuski film zatytułowany Ostatnia sesja w Paryżu, którego gwiazdą jest amerykańska aktorka Judy Foster. Lillian jest cenioną psychiatrą prowadzącą własną praktykę w Paryżu. Jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać po nagłej śmierci wieloletniej pacjentki. Czy było to samobójstwo, morderstwo, a może tragiczna pomyłka lekarska? Dręczona wątpliwościami i poczuciem winy, Lillian rozpoczyna prywatne śledztwo, wciągając w nie byłego męża. Jak przeczytać można w jednej z recenzji. Film Rebeki Zlotowski, autorki scenariusza do Idy, to dzieło zwodnicze. Bohaterka ubiera historię w kostium thrillera o lekarce psychiatrii prowadzącej prywatne dochodzenie, ale to tylko fasada. Pod ziarnistym, niemal namacalnym obrazem paryskich wnętrz kryje się portret kobiety, która potrafi nazywać cudze demony, będąc jednocześnie całkowicie ślepą na własną emocjonalną pustynię. Ktoś inny dodał. To film środka, intrygujący, wciągający i stawiający ciekawe pytania. Przyjemna rozrywka, gwarantująca miły wieczór. Judy Foster, grająca po francusku, jest równie świetna jak w rolach angielskojęzycznych. Balansując między dramatem, kryminałem i lekką komedią, może niektórych widzów ten film zaskoczyć. Ale właśnie dzięki temu film nie zmienia się w kolejną przewidywalną historię o morderstwie. Ostatnia sesja w Paryżu to błyskotliwy kryminał psychologiczny, w którym napięcie miesza się z groteską, a rozwiązanie tajemnicy staje się intrygującą grą i konfrontacją bohaterki z samą sobą. Na plenerowy seans filmu zapraszam już dziś o 22:00 na tarasy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. A już za tydzień Amadeusz Milosza Formana.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
6: Środek dnia to idealny moment, by zaplanować popołudnie z dobrą sztuką i lokalną historią. W Super FM zaglądamy do szczecińskich instytucji kultury. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. W Trafostacji Sztuki wciąż trwa przekrojowa wystawa chińskiego artysty Kenbo. To fascynujące spotkanie kulturowe wschodu z zachodem, w którym tradycyjne malarstwo tuszem i kaligrafia przeplatają się z nowoczesną instalacją oraz sztuką eksperymentalną. Pokaz zwieńcza cykl prac tworzonych codziennie przez cały czas trwania ekspozycji, łącząc Odrę ze światem azjatyckiej symboliki. Szczecińska Trafostacja czeka na Was dzisiaj do godziny 19. Z kolei o 17 warto skierować swoje kroki na Plac Solidarności do Centrum Dialogu Przełomy. Odbędzie się tam pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej, poświęconego postaci Johannesa Kwistropa, wielkiego szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa, któremu miasto zawdzięcza m.in. tereny dzisiejszego Parku Kasprowicza. Bilet na seans w cenie 8 zł kupicie w muzealnej kasie. Wybierzcie coś dla siebie, a na ostatnią dziś porcję kulturalnych zapowiedzi zapraszam na naszą antenę już o 17.30.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.

0: program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z aktorkami, aktorami, osobami znanymi ze świata sportu o tym, jak spędzają wakacje, co lubią robić w wolnym czasie. A w tym tygodniu moim gościem jest Monika Perek. Cześć Moniko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to zapytam na początek o ten sport. Jak ty sobie radziłaś, słuchaj, z presją przed takimi najważniejszymi zawodami, na przykład z mistrzostwami Europy, mistrzostwami świata?
3: Trzeba go oswoić przede wszystkim. Musi być twoim przyjacielem, nie może być twoim wrogiem. Bo jeżeli zaczynasz się go bać, zaczynasz nieustannie o nim myśleć, o oczekiwaniach, to ta presja potrafi sparaliżować, potrafi podciąć skrzydła. Ale za każdym razem, kiedy na czymś nam zależy i czujemy motyle w brzuchu, takiego zdenerwowania, no to właśnie to jest pozytywne uczucie, bo to pokazuje, że nawet jak już jesteśmy w rutynie jakiejś, tak, i ten start w zawodach, czy w ogóle jakiekolwiek wydarzenie robimy któryś raz w życiu, i w dalszym ciągu nam się pojawiają te motyle w brzuchu, to jest bardzo dobry sygnał, bo to znaczy, że w dalszym ciągu jesteśmy w dobrym miejscu. I to coś sprawia nam radość przede wszystkim z tego, co robimy, bo nam na tym zależy. Więc ważne jest to, żeby oswoić ten lęk, ten strach. Oczywiście są przeróżne sposoby na to. Najlepiej być dobrze przygotowanym, jeżeli wszystkie sprawdziany przed zawodami wskazują na to, że jesteś w dobrej dyspozycji, no to też upewniasz się w przekonaniu, że jest dobrze. Nie wiem, na przykład w trakcie Mistrzostw Polski Natalia Bukowiecka powiedziała, pobiegła 50.02 na 400 metrów i powiedziała takie zdanie, że cieszę się, że pobiegłam taki wynik tutaj, bo teraz jadę pewniejsza na Mistrzostwa Europy w Birmingham. I to jest właśnie to uczucie. Gorzej jest, jak start nie wyjdzie. Bezpośrednie starty przed mistrzostwami, docelową imprezą nie wyjdą. To też się zdarza, ale z drugiej strony no, od tego jest też trener, psycholog, ale też doświadczenie zawodnika, który potrafi ocenić, czy ten start miał wielkie znaczenie, czy nie. Ale też analiza przede wszystkim. To jest najważniejsze w byciu sportowcem na wysokim poziomie, byciu mistrzem, że analizujesz nie tylko sukcesy, jakby analizowanie sukcesu to jest level master już, tak? Bo żeby
2: ale te potknięcia chyba bardziej, nie?
3: Tak, najważniejsze jest to, żeby przeanalizować to, co nie wyszło. Ja też na spotkaniach z dziećmi w mojej fundacji, kiedy się z nimi spotykam, mówię im, że nie ma co się bać porażki. Porażka jest takim naturalnym
2: elementem życia.
3: Tak, przystankiem w drodze do sukcesu. Mhm. Jeżeli go zaczniemy w ten sposób traktować i wyciągamy z niego wnioski, z tej porażki, to ona nam pomaga stać się lepszym. Oczywiście nie życzę nikomu, żeby ciągle miał na swojej drodze porażki, żeby się ciągle uczył, bo musimy mieć jakąś nagrodę, ale też warto stawiać sobie cele pośrednie, bo to jeżeli postawimy sobie od razu cel bardzo odległy i mało realistyczny do zrealizowania, no to też będzie bardzo trudno wytrwać w tym postanowieniu. Tak jak z postanowieniami noworocznymi.
2: Dokładnie,
3: trochę.
2: Ten sam sposób, słuchaj, to się nie zmienia. Miałaś, słuchaj, Monika, taki swój rytuał przed startem?
3: Tak, ja myślę, że większość sportowców ma. To jest taka rutyna po prostu, elementy w danym dniu, co robi się krok po kroku. Od posiłku do przygotowania, spakowania, zabrania wszystkich rzeczy. Czyli taki spokój, po prostu szukamy w sobie takiego spokoju. Dopiero czas na takie pobudzenie, na adrenalinę przychodzi wtedy, kiedy przekraczamy bramę stadionu.
2: Jaką największą taką lekcję wyniosłaś ze sportu, powiedz?
3: A to jest bardzo trudne pytanie, bo tych lekcji było bardzo dużo. Ja w ogóle uważam, że sport bardzo mocno kształtuje człowieka i bez względu na to, kiedy zacznie swoją przygodę ze sportem, czy rzeczywiście jest sportowcem od dziecka, czy po prostu pokochał sport odrobinę później i jest teraz sportowcem amatorem. To jest przede wszystkim budowanie swojej pewności siebie takiej. Myślę, że budowanie w ogóle siebie takiego, że udowadniasz sobie, przekraczasz jakieś swoje własne ograniczenia i bez względu na to, czy to są Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, czy po prostu jakiś projekt w pracy, czy jakieś nowe wyzwanie,

0: to sport pomaga ci przezwyciężyć, uczy cię przezwyciężać tych takich obaw. Ja w dalszym ciągu jestem taką osobą, którą trzeba choć małym paluszkiem do czegoś popchnąć. Ja zawsze się na początku nowych rzeczy mówię, nie, po co mi to, po co mam się znowu przełamywać, już tyle razy się przełamywałam w życiu, ale wystarczy, tak, że jest jakiś taki impuls, który mówi, że to jest fajne, to ja robię krok do przodu i działam. I wtedy sport uczy działać na 100%. My nie potrafimy działać na pół gwizdka, tylko trochę się, sport uczy takiej pracy projektowej. Jest projekt do zrealizowania, dla nas to jest impreza mistrzowska i robisz wszystko, a czasem ponad 100%, żeby zrealizować cel.
1: I tutaj postawmy.
0: To jest chyba najważniejsze, czego mnie tak nauczył sport.
1: Nauczył sport. I tutaj, Monika, postawmy kropkę. Spotkamy się w kolejnym programie Gwiazdy na Lato już jutro. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży. Let's go, girls.

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km. Marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
11: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
12: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
11: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
10: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał jak na swoje standardy bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
13: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku ataku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za 8 milionów dolarów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
10: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Cześć. Kiedy ktoś mówi Ateny, niemal każdy widzi to samo. Oczywiście wzgórze Akropolu, marmurowe kolumny Parteonu, tłumy turystów fotografujących jeden z najsłynniejszych zabytków świata. Ale dzisiejsza pocztówka, którą trzymam w ręku, a otrzymałem ją od Radosława, mojego akademickiego kolegi i słuchacza naszych pocztówek. Ta pocztówka nie prowadzi na Akropol. Zaprasza nas kilkaset metrów dalej, na wzgórze, które od ponad 2000 lat pozostaje jednym z najpiękniejszych punktów widokowych greckiej stolicy. To Areopag. Niepozorna skała, kilkadziesiąt metrów wysokości, kilka schodków wykutych w kamieniu, a jednak właśnie tutaj, a może chyba najlepiej tutaj, zrozumieć Ateny. Nazwa Areopag oznacza wzgórze Aresa, boga wojny. Według greckiej mitologii to właśnie tutaj Ares stanął przed sądem bogów za zabicie syna Posejdona. Był to pierwszy proces w dziejach świata, no przynajmniej według starożytnych Greków. Od tamtej pory wzgórze stało się miejscem wymierzania sprawiedliwości. Przez wieki obradowała tu Rada Starszych, rozstrzygająca najważniejsze sprawy miasta. Wyobraźcie sobie tę scenę. Nie ma jeszcze marmurowych schodów ani nowoczesnych ulic. Jest skała, oliwne drzewa, obywatele Aten zebrani wokół mówcy. To właśnie tutaj rodziły się dyskusje o prawie, odpowiedzialności i o państwie. W miejscu, które dziś większość turystów traktuje jedynie jako punkt widokowy. Ale Areopag pamięta jeszcze jednego niezwykłego gościa. W pierwszym wieku naszej ery stanął tutaj Paweł Apostoł. To właśnie na tym wzgórzu wygłosił jedno ze swoich najsłynniejszych przemówień, zwracając się do filozofów i mieszkańców Aten. Opowiadał o nieznanym Bogu, którego ołtarz dostrzegł wcześniej w mieście. Było to niezwykłe spotkanie dwóch światów, greckiej filozofii, no i rodzącego się chrześcijaństwa. Według przekazu część słuchaczy wyśmiała jego słowa, inni pozostali obojętni, ale kilku uwierzyło. Jednym z nich był na przykład Dionizy Areopagita, którego imię do dziś związane jest właśnie z tym miejscem. No i chyba właśnie dlatego Areopag ma w sobie coś wyjątkowego. Jest nie tylko skałą, jest przestrzenią dialogu. Grecy mają nawet swoją opowieść związaną z tym miejscem. Mówią, że kiedy wieczorny wiatr zaczyna krążyć wokół wzgórza, niesie ze sobą wszystkie rozmowy, które odbyły się tutaj przez ponad 2000 lat. Głosy filozofów, mówców, poetów, pielgrzymów. Wszystko miesza się ze sobą, tworząc niewidzialny chór historii. Oczywiście nikt ich nie słyszy, ale jeśli usiądziecie tutaj na chwilę, w ciszy, no łatwo uwierzyć, że wiatr naprawdę coś opowiada. Posłuchajcie.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Na program zaprasza sponsor Województwo Świętokrzyskie.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w tym tygodniu Świętokrzyskiem i rozmawiam z panią Magdaleną Kowalczyk, specjalistą do spraw promocji PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Pani Magdaleno, ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby pojechać do Pacanowa i zobaczyć, jak te kozy kują.
3: To prawda, no Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie jest jedną z największych, takich i najczęściej odwiedzanych atrakcji dla dzieci. Tym bardziej, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach przeszło właśnie Centrum Bajki przeszło sporo zmiany, czyli przybyło atrakcji. Czyli po pierwsze możemy po prostu z bajkową wróżką przejść sobie całą właśnie, całą ścieżkę, poznać bajki, też uczestniczyć w nich interaktywnie. Oczywiście spotkać koziołka Matołka i no, on tam jest cały czas najważniejsze. Poza tym w ogóle też tak wspomnę, że Centrum Bajki jest bardzo ciekawe architektonicznie, ale w środku jest jednocześnie bajkowo, ale i nowocześnie. Oprócz tego mamy krainę Soria Moria, mamy cały właśnie cały park.
2: Co to znaczy? Kraina Soria Moria?
3: Tam są takie, można powiedzieć, że to jest taka baśniowa kraina z bardzo takimi właśnie, nie chcę zdradzać, bo to dzieci chociaż lubią mieć niespodzianki. Ale tak naprawdę powiem tak, ja zwiedzałam kilka lat temu właśnie po tych zmianach, bo my też chcemy zawsze wszystkie zmiany śledzić na bieżąco, więc mnie, osobie dorosłej, po prostu mnie to urzekło, mimo tego, że ja już widziałam kilka razy wcześniej, ale tak naprawdę można tam spędzić kilka godzin, przepięknie czas, ale też jak mówimy o atrakcjach dla dzieci i tam, gdzie można zagospodarować sobie czas dla całej rodziny, chyba nawet na cały dzień, to jest Bałtowski Kompleks Turystyczny. Tam można spędzić czas, bo tak naprawdę w cały dzień można odwiedzić tam park i Muzeum Dinozaurów, czyli tą właśnie Aleję Dinozaurów, zwierzyniec, gdzie mamy park safari, czyli poznać zwierzęta z całego świata. Jest tam też oceanarium. Jedna z takich nowszych atrakcji to jest Adventure Planet. Mamy park miniatur, park zabaw, ale też atrakcje wodne i wiele, mnóstwo atrakcji. Kino jeszcze tam jest, chyba 5D czy 6D, już nawet nie pamiętam. Z kolejnych atrakcji, już troszeczkę bliżej, bo Bałtów to jest taki, można powiedzieć, północno-wschodni kraniec województwa. A ciekawostka taka, ja wiem, że mamy lato, ale to też może ktoś sobie zaplanować na później, na zimę. Tam jest świetny stok narciarski w Bałtowie, ale to później jeszcze o tym powiem. Kolejną taką atrakcją, która jest już w sercu Gór Świętokrzyskich, typowo dla dzieci, ale też myślę, że spora atrakcja, taka ciekawostka dla dorosłych. Moim zdaniem to jest najpiękniej położony park miniatur, jaki widziałam w Polsce przynajmniej, i tam mamy zabytki z całego świata z widokiem na Łysicę, na Dolinę Wilkowską, czyli Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. To jest park rozrywki i miniatur w krainie. Z ciekawostek, o których chyba mówiliśmy już wcześniej, to jest Centrum Geoedukacji przy rezerwacie Wietrznia w Kielcach. Wiem, że dzieci i młodzież uwielbiają to miejsce, a też przy okazji warto wspomnieć o tym, że tam przewodnicy bardzo ciekawie opowiadają i to nie jest nudna lekcja geologii, tylko jest naprawdę, może być fascynująca i bardzo taka interaktywna. Z takich miejsc jeszcze dla dzieci, kolejna atrakcja w Kielcach to jest Muzeum Zabawek i Zabawy. I tam możemy podziwiać zabawki nie tylko współczesne, ale też zabytkowe. I my tak czasami sobie rozmawiamy właśnie, że to też może być przepiękna, taka sentymentalna podróż w przeszłość dla nas, czyli takich osób, niekoniecznie dzieci, tylko dla dorosłych, bo tam mamy bohaterów naszych bajek, prawda, sprzed lat. Naprawdę świetne miejsce, ale też w Muzeum Zabawek są organizowane warsztaty, jakieś lekcje edukacyjne, świetne imprezy naprawdę. Zresztą to samo w Pacanowie. Z takich ciekawych miejsc jeszcze bardzo edukacyjnych, ale też przepięknych jest Jaskinia Raj, uważana za najpiękniejszą jaskinię krasową w Polsce, Jaskinia Raj w Chęcinach. I tam mamy przepiękne właśnie formy naciekowe, stalaktyty, stalagmity. Warto też pamiętać o tym, że trzeba koniecznie rezerwację wcześniej robić, bo ona się cieszy ogromnym powodzeniem. Z takich miejsc jeszcze ciekawych właśnie dla całych rodzin, dla dzieci, ale też wiem, że seniorzy też uwielbiają tą atrakcję. To jest nowość z takich z najnowszych atrakcji w regionie, to jest Świętokrzyska Zagroda Kultury Harmonia w Hucie Szklanej, czyli u podnóża Świętego Krzyża, a tam możemy poznać, jak wyglądała świętokrzyska wieś i obyczaje w rytmie pór roku. I taką też sporą ciekawostką jest to, że to wszystko, ta cała ekspozycja działa tak sensorycznie nam na zmysły. Więcej nie zdradzę, bo to wtedy po prostu by nie była niespodzianka. Z atrakcji dla dzieci jeszcze całkiem niedaleko, czyli w Nowej Słupi, czyli też jesteśmy tutaj na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Park Legend w Nowej Słupi, multimedialna ścieżka Legend, gdzie prowadzi nas niesamowity narrator. Mamy kino 3D, a na koniec, uwaga, symulator lotu na miotle. I to jest absolutny hit. Także Park Legend, świetna sprawa. Z takich jeszcze ciekawych miejsc, mówiąc o tej Świętokrzyskiej Zagrodzie Kultury, czyli o tej właśnie Świętokrzyskiej Wsi, myślę, że warto też wspomnieć o parku etnograficznym w Tokarni. Na Tokarnię tutaj warto poświęcić co najmniej 2 godziny, żeby zobaczyć właśnie tą, jak ta wieś właśnie świętokrzyska, tutaj Kielce i okolice, jak wyglądały te domy, jak wyglądało życie, więc Tokarnia na pewno. Zresztą Tokarnię można połączyć również z kolejnym miejscem, które jest bardzo blisko, w Podzamczu Chęcińskim. To jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i Centrum Leonardo da Vinci, czyli idealne dla dzieci, dla młodzieży. Nie dość, że ciekawe, bardzo atrakcyjne, to jeszcze ma taki walor edukacyjny. Idąc jeszcze tak całkiem na północ województwa, jak ktoś się interesuje właśnie tropami pradawnych zwierząt, prehistorycznych, ale też przy okazji, jak wyglądała roślinność wtedy i w ogóle życie przed milionami lat, to bardzo polecam Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie oprócz tego wątku takiego, bo to jest jednak zabytek techniki, jest Muzeum Wielkiego Pieca, ale jest ekspozycja paleontologiczna, gdzie mamy 2 sale, osobna trias, osobna sala Jura i tam możemy naprawdę zatopić się właśnie w tym świecie prehistorycznych zwierząt. Jeszcze jak tak rozmawiamy właśnie o atrakcjach dla dzieci, ale przy okazji też takich historycznych dla całych rodzin, to polecam bardzo serdecznie Pałac Popielów w Kurozwękach, gdzie można oprócz zwiedzania pałacu, lochów i zobaczenia właśnie muzeum związane z pamiątkami należącymi do rodziny Popielów, ale nie tylko, bo też poprzednich właśnie kurozwęckich, można odbyć i można przeżyć safari bizon. Także w regionie świętokrzyskim oprócz takich właśnie muzealnych ciekawostek myślę, że możemy polecić po prostu wędrówkę po Świętokrzyskim Parku Narodowym, po paśmie Łysogórskim, prawda, czy możemy pójść sobie na Święty Krzyż, czyli na Łysą Górę, możemy na Święty Krzyż wejść na 2 sposoby. Możemy to zrobić szlakiem, czyli z miejscowości Nowa Słupia, tam gdzie był ten Park Legend, prawda, gdzie możemy lecieć na miotle wirtualnie. Możemy wejść sobie szlakiem z Nowej Słupi albo łatwiejszą drogą asfaltową z Huty Szklanej i w ciągu godziny możemy się dostać właśnie do jednego z najbardziej popularnych miejsc w regionie, czyli Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Tam przy okazji absolutnie nie można pominąć wejścia na Gołoboże, czyli na platformę widokową, na której tak naprawdę platforma widokowa znajduje się w takim miejscu niesamowitym. Nie dość, że mamy panoramę przepiękną na góry świętokrzyskie, ale możemy też zobaczyć i podziwiać skały, które są oceniane na 500 000 lat, czyli właśnie te najstarsze skały kambryjskie tam się znajdują. To zresztą Gołoboże mamy jeszcze na Łysicy, ale to właśnie na Łysej Górze, czyli na Świętym Krzyżu imienia Kobędzy jest największe, najbardziej okazałe i takie najbardziej popularne. Poza tym, po drugiej stronie Świętokrzyskiego Parku mamy miejscowość turystyczną Święta Katarzyna, a z tej miejscowości z kolei prowadzi szlak na Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i jednocześnie najniższy w koronie Gór Polski, czyli ci, którzy zbierają sobie właśnie te wszystkie szczyty, no to też odwiedzają właśnie nasz region. W Świętej Katarzynie, czyli tej miejscowości turystycznej, gdzie możemy sobie wejść na Łysicę, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, możemy też wejść sobie do Muzeum Minerałów i Skamieniałości i tam zobaczyć, oprócz pięknych okazów kamieni szlachetnych i minerałów, możemy zobaczyć, jak wygląda krzemień pasiasty, czyli nasz wyjątkowy kamień, który jest takim naprawdę wyróżnikiem regionu świętokrzyskiego, bo krzemień pasiasty o takiej strukturze występuje tylko w regionie świętokrzyskim, czyli naprawdę jedyne miejsce na świecie to właśnie Świętokrzyskie.
2: Niezwykłą wycieczkę nam Pani ufundowała. Dużo świętych, dużo czarownic. Lot na miotle zdecydowanie wygrywa dla mnie. O tym, że nie tylko dzieci nie będą się nudzić, ale i dorośli odnajdą i dopieszczą w sobie dziecko, opowiadała Pani Magdalena Kowalczyk, specjalista do spraw promocji i PR-u Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jutro zaprosimy Państwa do podziwiania historii polskiej.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Województwo Świętokrzyskie.
4: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Super FM.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz znajdujemy się w studiu Radia Super FM z widokiem na Szczecin, z widokiem na plac Rodła. Tam nie zobaczymy peletonu tegorocznego Tour de Pologne, natomiast tu i teraz to jest rok, oczywiście rok 1928, gdy po raz pierwszy na pierwszy bieg dookoła Polski, bieg kolarski, wyjechali kolarze. Nie żartuję oczywiście, aż tak daleko do prehistorii cofać się nie będziemy. Razem z Piotrem Jarząbkiem, Andrzej Kutys, witamy Was serdecznie i zapraszamy. Już odliczamy te 7 dni, jakie zostało do Touru w Szczecinie. Impreza także pod patronatem Radia Super FM, a trochę w tej historii żeśmy pogrzebali.
2: No tak, rzeczywiście, zrobiliśmy research. Pierwsza edycja, tak jak powiedziałeś, w 1928, no ale tak daleko może się nie cofajmy. 83 edycja będzie teraz. Dotychczas rozegrano 82 edycje. Wiadomo, były przerwy, chociażby z powodu II wojny światowej. No i na początku to był wyścig amatorski, to też trzeba powiedzieć, że na początku można było po prostu przyjść z rowerem i się zapisać i wziąć udział. A teraz od 1993 tak naprawdę, no to Tour de Pologne cyklicznie zwiększa swoją rangę. To też dzięki temu, że Czesław Lang zajął się organizacją tego wyścigu. No i teraz faktycznie wydaje mi się, że możemy włączyć go w taki

0: z tym.
1: Tak jest, tak, dokładnie. No i Michał Kwiatkowski najprawdopodobniej wróci również teraz. Będzie, jest zgłoszony w tym wstępnym składzie jednego zespołów na 83. edycję, no a wcześniej, tak jak mówisz, Rafał Majka w 2014, no jest trochę taka, nie chcę powiedzieć zapaść polskiego kolarstwa, ale rzeczywiście, no w przeszłości wyglądało to nieco inaczej, że w przeszłości byśmy powiedzieli, że to dwóch nie Polaków na przykład stawało na najwyższym stopniu podium, a teraz rzeczywiście, tylko ten duet.
0: No i przypomnijmy też historię Tour de Pologne w Szczecinie, bo drugi raz jest Tour w naszym mieście.
1: Tak jest, Tour de Pologne było w Szczecinie w 2002 roku, wtedy ten nasz etap szczeciński, to był trzeci etap, w Szczecinie on się kończył, zaczynał się w Kołobrzegu i wygrał go Estończyk Janek Tombak, a co ciekawe, co można powiedzieć, może tak będzie też w tym roku, no to była taka grupa, która odłączyła się już od peletonu i tak naprawdę tuż przed wjazdem do Szczecina się rozstrzygały te losy.
0: I tam był Szczecinianin w tej grupie nawet.
1: Tak, dokładnie. Artur Krasiński to jest...
0: Przewrócił się Artur Krasiński niestety i nie udało mu się tam zawalczyć o zwycięstwo przed własną publicznością. No w tym roku raczej takiej sytuacji nie będzie, chociaż
1: no, z tego
0: co patrzyłem na stronie Tour de Pologne, to na razie są wymienione teamy i tam jak popatrzycie po tych koszulkach, jak ktoś tam zerknął na przykład tegoroczny Tour de France, to te wszystkie koszulki tam się przejawiały. Dokładnie te same grupy zawodowe będą też rywalizowały w Szczecinie, także tu i teraz zapraszamy Was w Radiu Super FM. O tym turze jeszcze będziemy mówić. Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys, dziękujemy.
2: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
9: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. Można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
7: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
10: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
7: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
11: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
7: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
12: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 15, czas na pierwszy raport ze szczecińskich dróg. Ostatnio dużo dzieje się na drodze S3-A6 w stronę Goleniowa i Świnoujścia. Zresztą tak jest przez całe wakacje. Polecam zdjąć nogę z gazu, ale póki co, tak jak patrzę na tą mapę drogową, przejezdnie jest w obu kierunkach i oby tak zostało do końca dnia. Tłoczno za to na Gdańskiej w stronę centrum, korkuje się już za basenem górniczym. Tam trwa przebudowa torowiska, stąd wyłączony jest z użycia skrajny lewy pas ruchu i polecam w tym miejscu jazdę na suwak. Ta jazda na suwak nie powinna być obca także kierowcom poruszającym się ulicą Strzanieckiej do Wilczej. Tam póki co spokojnie, ale warto pamiętać w zasadzie savoir-vivre na drodze. Zatrzymacie się na energetyków przed rondem portowców. Tak jeszcze jak zobaczę, tutaj popatrzę. No, Wyszyńskiego przejezdna za Mostem Długim na luzie w stronę Bramy Portowej. Ale już tak dobrze nie jest na Nabrzeżu Wieleckim. Zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Tutaj potrzebujecie 5, no może 7 minut, by przejechać przez to skrzyżowanie. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to dobre rozwiązanie i to polecam i sugeruję. Jak zawsze o tej porze korkuje się południowa do ronda Hakena, ale już Floriana Krygiera i obwodnica Przesławia przejezdne. To może być zaskoczenie, ale takich zaskoczeń to nam brakuje. Czuć, że mamy wakacje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Ciepły letni wieczór i dobre kino pod chmurką to przepis na idealny finał wtorku. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdzamy, co dzisiaj po zmroku na wielkich ekranach w plenerze. Pierwsza propozycja ucieszy mieszkańców Prawobrzeża i nie tylko. W Dąbiu na skwerze Księdza Świetlińskiego rusza kolejny seans w ramach Kina na Leżakach. O 21.30 wyświetlony zostanie komediowy klasyk, czyli Cztery wesela i pogrzeb. Wstęp na seans jest wolny, wystarczy zabrać ze sobą dobry humor, koc i wpaść na skwer. Z kolei na Lewobrzeżu czeka na Was kolejny seans w ramach Zamkowych Nocy Filmowych. Już o 22.00 na tarasach Zamku Książąt Pomorskich zobaczymy francuski kryminał psychologiczny Ostatnia sesja w Paryżu. W roli głównej dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster jako ceniona psychiatra, która na własną rękę próbuje rozwikłać zagadkę nagłej śmierci swojej pacjentki. To propozycja pełna napięcia i świetnego aktorstwa w wyjątkowej scenerii zamkowych tarasów. Wybierzcie swój dzisiejszy seans pod gwiazdami, a kolejna porcja wakacyjnych informacji na naszej antenie już jutro o 9.30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Wspominałem po 15 o przejezdnej Floriana Krygiera i tutaj z każdą minutą kierowców przybywa. Jakby słuchali, że tam jest przejezdnia. Jeśli chcielibyście ominąć korki w tym miejscu, a jedziecie z Podjuch, warto skręcić w Ustowską i kontynuować Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej. Włościańska bez problemu z przejazdem. Podobnie jest na Pomorzanach, a myślę o Budziszyńskiej, Ruskiej czy Orawskiej. Gorzej na Milczańskiej, ale to są przejściowe kłopoty, to nie ma się czym przejmować. Zwolnijcie na Mieszka I skrzyżowanie ze wspomnianą Milczańską, ale ogólnie Mieszka pierwszego przejezdna zarówno do osiedla Reda, jak i Placu Szerockiego. Przybywa kierowców w okolicy Placu Szarych Szeregów. Tak jest na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego. Droga z Pilchowa. Względnie dobrze. Mówię względnie, bo tam musicie zarezerwować tak około, no powiedzmy, ja wiem, 5 minut może, by przejechać Zagadłowicza przez Rondo Knappa. Ale to są krótkie postoje, niezauważalne w zasadzie w drodze z pracy do domu czy z domu do pracy, jak ktoś pędzi na drugą zmianę. Tłoczno na Wszystkich Świętych do Chopina, ale to jedna góra, dwie zmiany świateł, jedziecie dalej. Na koniec Bogumińska przejezdna do Polic, nieco gorzej do Chorzej, ale korkuje się dopiero na wysokości Ostrowskiej. Czyli jeździ się dobrze z pominięciem Giedrojcia i Gierosa. Te dwie lokalizacje to już standard korkowy, niezależnie od wakacji.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
3: Ja się z

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy Excelmed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
0: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
2: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Michał Pierzchoła. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie 2 tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
5: Na poziomie -2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie -1 salę chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
2: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
6: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
2: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat złotej piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
7: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
2: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 21 minut po godzinie 16 na początek tego serwisu ulica Gdańska. Tutaj, jak donoszą nasi słuchacze, za co gorąco wam dziękujemy, doszło do kolizji na wysokości zjazdu do stacji paliw. Może się korkować, stąd polecam zdjąć nogę z gazu. Potem przejezdnie do Hangarowej, skrzyżowanie z Gryfińską i dalej do Zwierzynieckiej. Przejezdnie na węźle Kijewo, zatrzymacie się jedynie na światłach Zwierzyniecka, skrzyżowanie z Kurzą i śmiało możecie jechać dalej przez ulicę Struga. Duży ruch na Batalionów Chłopskich i Leszczynowej w Zdrojach. Tak samo powoli jedzie się Granitową do skrzyżowania z Floriana Krygiera w Podjuchach. Ale nie ma tam większego przestoju w ruchu. Przejezdna A6 jest 3 w obu kierunkach. Jeśli pędzicie na samolot do Goleniowa, to bez problemu dojedziecie na czas. No i każdemu życzę, by tak zostało do końca dnia. Nadal korek na energetyków w stronę centrum. Wjazd do Śródmieścia zdecydowanie lepiej idzie teraz trasą zamkową. Korkuje się Floriana Krygiera, Południowa i tak jak patrzę, no też obwodnica Przecławia do ronda Hakena. Potem zwolnicie przed rondem uniwersyteckim, ale Mieszka pierwszego do Szerockiego przejezdnie. Choć warto uważać i nie ma sensu jechać zbyt szybko, aby nie doszło do kolizji.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
5: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: I po reklamie.
0: Super FM na lato.
9: Super FM na lato.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To był i jest spokojny wtorek na drogach Szczecina, choć są miejsca, gdzie nadal musicie uzbroić się w cierpliwość, aby przejechać, no na przykład przez Rondo Gierosa. O nim dzisiaj jeszcze nie wspominałem. Sznur samochodów czeka na Europejskiej w stronę Gumieniec. Tak samo jest na Ku Słońcu w obu kierunkach, czy na Dworskiej i Okulickiego. No ale z każdą minutą powinno jechać się w tym miejscu lepiej. Test cierpliwości czeka wszystkich zmotoryzowanych podróżujących w stronę Niebuszewa. Tutaj, tak jak patrzę, stoi Aleja Wyzwolenia do Ronda Giedroycia. To samo dotyczy Staszica czy Krasińskiego. Ruch wahadłowy obowiązuje na Kołątaja i Warcisława I ze względu na przebudowę wiaduktu kolejowego. Tam tworzą się korki i stoi zarówno Kołątaja od Ronda Sybiraków, jak i Kadłubka. Na Warcisława I jest nieco lepiej, ale swoje także trzeba cierpliwie odstać. Bogumińska przejezdna w obu kierunkach i to cieszy najbardziej kierowców podróżujących w stronę Polic. Kolejna pomoc drogowa już jutro po 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czatowicz, a ja dziękuję za dzisiaj. No i słyszymy się już wkrótce. Tomek Janicki, pięknego popołudnia Wam życzę.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Michał Pierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani. A dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
5: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot z inwestycji jest większy niż na przykład w prasie Wybrzeża.
5: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
6: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
5: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
3: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Chałudzińska-Napierała z nadleśnictwa Łopuchowo.
7: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
8: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
7: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
3: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
2: Wakacyjny hit.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Wtorkowy wieczór staje pod znakiem wyjątkowych emocji, i to zarówno tych muzycznych, jak i filmowych. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdzamy, czym zwieńczyć dzisiejszy dzień i na co warto czekać jutro. Już o 20.15 Wioska Artystyczna Janowo zaprasza na wyjątkowy recital Olgi Bończyk zatytułowany Piosenki z klasą. To nastrojowa, sentymentalna podróż w czasie, w której artystka przeplata anegdoty ze swojej drogi zawodowej i osobiste wspomnienia z najpiękniejszymi utworami sprzed lat. W programie usłyszymy polskie przeboje, muzykę filmową, francuskie piosenki w polskich przekładach oraz kompozycje autorskie. Duża dawka wzruszeń i uśmiechu gwarantowana, a bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie organizatora. A przed nami 20. edycja Domskich Wieczorów Filmowych. Przez najbliższe dni, od 29 lipca do 2 sierpnia, Szczecin stanie się stolicą polskiego kina. Przed nami wyjątkowe seanse, m.in. na plaży w Dąbiu oraz w klubie Delta, połączone ze spotkaniami z reżyserami i twórcami. Pierwszy seans rusza już jutro o 18 przy ulicy Racławickiej. Festiwal otworzy pokaz filmu Szkoda, że nareszcie, a zaraz po nim odbędzie się spotkanie z jego twórcą, Sebastianem Juszczykiem. Pełnego wrażeń wieczoru, a na kolejne kulturalne informacje ze Szczecina i regionu na naszej antenie zapraszam już jutro o 10.30.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Wakacyjne hity.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z aktorkami, aktorami, osobami znanymi ze świata sportu o tym, jak spędzają wakacje, co lubią robić w wolnym czasie. A w tym tygodniu moim gościem jest Monika Perek. Cześć Moniko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to zapytam na początek o ten sport. Jak ty sobie radziłaś, słuchaj, z presją przed takimi najważniejszymi zawodami, na przykład z mistrzostwami Europy, mistrzostwami świata?
3: Trzeba go oswoić przede wszystkim. Musi być twoim przyjacielem, nie może być twoim wrogiem. Bo jeżeli zaczynasz się go bać, zaczynasz nieustannie o nim myśleć, o oczekiwaniach, to ta presja potrafi sparaliżować, potrafi podciąć skrzydła. Ale za każdym razem, kiedy na czymś nam zależy i czujemy motyle w brzuchu, takiego zdenerwowania, no to właśnie to jest to pozytywne uczucie, bo to pokazuje, że nawet jak już jesteśmy w rutynie jakiejś, tak, i ten start w zawodach, czy w ogóle jakiekolwiek wydarzenie robimy któryś raz w życiu, i w dalszym ciągu nam się pojawiają te motyle w brzuchu, to jest bardzo dobry sygnał, bo to znaczy, że w dalszym ciągu jesteśmy w dobrym miejscu. I to coś sprawia nam radość przede wszystkim z tego, co robimy, bo nam na tym zależy. Więc ważne jest to, żeby oswoić ten lęk, ten strach. Oczywiście są przeróżne sposoby na to. Najlepiej być dobrze przygotowanym, jeżeli wszystkie sprawdziany przed zawodami wskazują na to, że jesteś w dobrej dyspozycji, no to też upewniasz się w przekonaniu, że jest dobrze. Nie wiem, na przykład w trakcie Mistrzostw Polski Natalia Bukowiecka powiedziała, pobiegła 50.02 na 400 metrów i powiedziała takie zdanie, że cieszę się, że pobiegłam taki wynik tutaj, bo teraz jadę pewniejsza na Mistrzostwa Europy w Birmingham. I to jest właśnie to uczucie. Gorzej jest, jak start nie wyjdzie. Bezpośrednie starty przed mistrzostwami, docelową imprezą nie wyjdą. To też się zdarza, ale z drugiej strony no, od tego jest też trener, psycholog, ale też doświadczenie zawodnika, który potrafi ocenić, czy ten start miał wielkie znaczenie, czy nie. Ale też analiza przede wszystkim. To jest najważniejsze w byciu sportowcem na wysokim poziomie, byciu mistrzem, że analizujesz nie tylko sukcesy, jakby analizowanie sukcesu to jest level master już, tak? Bo żeby
2: ale te potknięcia chyba bardziej, nie?
3: Tak, najważniejsze jest to, żeby przeanalizować to, co nie wyszło. Ja też na spotkaniach z dziećmi w mojej fundacji, kiedy się z nimi spotykam, mówię im, że nie ma co się bać porażki. Porażka jest takim naturalnym
2: elementem życia.
3: Tak, przystankiem w drodze do sukcesu. Mhm. Jeżeli go zaczniemy w ten sposób traktować i wyciągamy z niego wnioski, z tej porażki, to ona nam pomaga stać się lepszym. Oczywiście nie życzę nikomu, żeby ciągle miał na swojej drodze porażki, żeby się ciągle uczył, bo musimy mieć jakąś nagrodę, ale też warto stawiać sobie cele pośrednie, bo to jeżeli postawimy sobie od razu cel bardzo odległy i mało realistyczny do zrealizowania, no to też będzie bardzo trudno wytrwać w tym postanowieniu. Tak jak z postanowieniami noworocznymi trochę.
2: Dokładnie, ten sam sposób, słuchaj, to się nie zmienia. Miałaś, słuchaj Monika, taki swój rytuał przed startem?
3: Tak, ja myślę, że większość sportowców ma. To jest taka rutyna po prostu, elementy w danym dniu, co robi się krok po kroku. Od posiłku do przygotowania, spakowania, zabrania wszystkich.

0: przekraczasz jakieś swoje własne ograniczenia i bez względu na to, czy to są Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, czy po prostu jakiś projekt w pracy, czy jakieś nowe wyzwanie, to sport pomaga ci przezwyciężyć, uczy cię przezwyciężać tych takich obaw. Ja w dalszym ciągu jestem taką osobą, którą trzeba choć małym paluszkiem do czegoś popchnąć. Ja zawsze się na początku nowych rzeczy mówię, nie, po co mi to, po co mam się znowu przełamywać, już tyle razy się przełamywałam w życiu, ale wystarczy, że jest jakiś taki impuls, który mówi, że to jest fajne, to ja robię krok do przodu i działam. I wtedy sport uczy działać na 100%. My nie potrafimy działać na pół gwizdka, tylko trochę się sport uczy takiej pracy projektowej. Jest projekt do zrealizowania, dla nas to jest impreza mistrzowska i robisz wszystko, a czasem ponad 100%, żeby zrealizować cel.
1: I tutaj
0: postawmy. To jest chyba najważniejsze, czego mnie tak nauczył sport.
1: Nauczył sport. I tutaj, Monika, postawmy kropkę. Spotkamy się w kolejnym programie Gwiazdy na Lato już jutro. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
2: Odnaleziono szczątki 49 Polaków w Ostrówkach na Wołyniu. Trzęsienie ziemi w Japonii, trwają poszukiwania zaginionych. Indianie w Stanach Zjednoczonych zaczęli wykupywać swoją ojczystą ziemię.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. IPN zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadali, co działo się tu przed 83 laty.
5: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
4: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia, w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
2: Zamiast umówionej wizyty u lekarza, wyjazd na wczasy. Poradnie i szpitale apelują o odwoływanie wizyt, jeśli nagle zmienią nam się plany. Wakacje to okres, w którym wyjątkowo dużo wolnych terminów się marnuje. To dlatego, że ktoś zajął termin i nie zjawił się u lekarza, a wizyty nie odwołał. Tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
6: Którzy być może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
2: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych kardiologów. W Japonii trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w zawalonej hali centrum handlowego. Żywioł nawiedził prefekturę Kumamoto w południowej części kraju. Na zdjęciach lotniczych widać wykolejony pociąg towarowy i płonące budynki. Zawalił się też wiadukt. Od prądu odciętych zostało nawet 50 tysięcy gospodarstw domowych.
7: Nadal oceniamy skalę strat. Mamy doniesienia o uszkodzonych drogach i pożarach. Proszę również uważać, by nie zranić się potłuczonym szkłem. Ostrzegamy, mogą wystąpić wstrząsy wtórne.
2: Mówiła premier Japonii Sanae Takaichi. Początkowo służby ostrzegały przed możliwym tsunami, ale alarm został odwołany. Indianie odkupują swoje ziemie w Stanach Zjednoczonych. Taki trend zauważa dzisiejszy Washington Post. Plemię Indian Pumunki odkupiło za prawie 2 miliony dolarów teren w hrabstwie King William County w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. Kiedyś mieszkali tam jego wodzowie. W ostatnim czasie ziemię w Virginii odkupiły też 2 inne indiańskie plemiona. A my wracamy do Polski. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. A to z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Zakaz obowiązuje właściwie we wszystkich najpopularniejszych kurortach na całej długości polskiego wybrzeża.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: linia brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Reklama.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Super FM. Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz Świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt. Z niego odszedł jednak już 5 lat temu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Iga Świątek znowu zagra w US Open w turnieju mixtów. Po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Nasza tenisistka znów wystąpi w parze z najlepszym Norwegiem w światowym rankingu. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
14: Wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. Wtedy jednak lepsi byli specjaliści od gry podwójnej Sara Rani i Andrea Vavasori. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji, czyli turniej potrwa 3 dni. Z jedynką będą rozstawieni Aryna Sabalenka w parze z Nowakiem Dżokowiczem. Do wygrania znów będzie $1 000 000.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na kompleksowy przegląd stomatologiczny z diagnostyką zaprasza partner wakacyjnej zabawy ExcelMed, Kopernika 6/2 w Szczecinie.
2: Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, ogłosił dziś oficjalnie prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wróci na stanowisko trenera po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Razem z Mancinim do kadry dołączy jako dyrektor techniczny Claudio Ranieri, czyli były trener m.in. Leicester, z którym przed dekadą sięgnął sensacyjnie po tytuł mistrza Anglii. Niemiec Alexander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił dziś Kasper Ruud, który po raz 6 z rzędu wystąpi w tym turnieju. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer. Legenda amerykańskiej koszykówki jest już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrisa Maxeya czy VJ Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za $8 milionów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: czas.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Wakacyjne hity Super FM.

Czy przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.